0: wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
3: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
4: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
3: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
4: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
3: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z opałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Dziś znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie więcej chmur i tu możliwy przelotny słaby deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 do 27 stopni. Chłodniej miejscami na północnym wschodzie od 18 do 20, a nad samym morzem 16-17 stopni.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. 104.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: położone w powiecie chełmskim jezioro Uściwierz należy do największych w naszym województwie. To początek informacji zamieszczonej w sztandarze Ludu 30 czerwca 71 roku. Pisano o nim: od północy i zachodu brzegi Uściwierza są zarośnięte i trudno dostępne. Niemniej są miejsca, w których jest bezpośredni dostęp do jeziora. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Chełmie wystąpił z inicjatywą zorganizowania nad tym jeziorem ośrodka sportów wodnych. Mieszkanka Grabniaka przekazała na ten cel bezpłatnie 40-arową działkę. Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Chełmie przystąpił już do budowy drogi dojazdowej. Wykopano rowy i zwieziono część piasku na nasyp. W tym roku ma być wybudowanych około 1400 metrów drogi o nawierzchni twardej. Dyrekcja Chełmskich Zakładów Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych przekazała też część odrzuconych z produkcji pustaków, słupków ogrodzeniowych, szyn. Rada Zakładowa przy Banku Rolnym w Chełmie zadeklarowała 1000 zł, a pomocy obiecał udzielić także rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie.
1: Czasami umieszczamy takie informacje dosyć odległe. No i rzeczywiście jezioro Uściwierz teraz poza powiatem chełmskim, ale w tym czasie jeszcze był to powiat chełmski, gdyż gmina Cyców w tym czasie należała do powiatu chełmskiego. Obecnie należy do powiatu łęczyńskiego. Kiedy powiaty się odrodziły, to właśnie powstał powiat łęczyński. Jezioro rzeczywiście bardzo interesujące, bo jedno z większych, 284 hektary, ale rzeczywiście w takim kształcie dosyć trudno dostępnym dla turystów. No i tutaj zrodziła się koncepcja. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju postanowił zorganizować nad jeziorem Uściwierz taki ośrodek sportów wodnych. No rzeczywiście, duże jezioro nadawało się do takich działań. Z notatki wynika, że zaangażowano różnorodne instytucje, doprowadzono drogę, nawet jedna z mieszkanek okolic przekazała działkę na takie potrzeby. No i tutaj świetlane miały być perspektywy. No nie do końca te perspektywy się sprawdziły, bo ostatecznie jednak taki ośrodek sportów wodnych nie powstał. Być może przez pewien czas funkcjonował, no ale obecnie nie ma takiego ośrodka. Jezioro Uściwierz głównie teraz się kojarzy z wędkarstwem, no i najczęściej z ochroną przyrody, bo rzeczywiście jezioro jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Ciekawa też roślinność. W zasadzie obecnie to się głównie podkreśla takie walory tego miejsca, nie mówiąc oczywiście o wielkości, bo ciągle jest to jedno z większych jezior tutaj w okolicach, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Ale właśnie ostatecznie przeważyły te jednak kwestie ochrony przyrody i zrezygnowano jednak z takich działań. No raczej tutaj już jakaś zmiana nie nastąpi, bo jednak ochrona przyrody to zagadnienie niezwykle ważne, do którego się przywiązuje dużą wagę i raczej już taki ośrodek sportów wodnych nie powstanie. W międzyczasie oczywiście pojawiły się takie ośrodki w innych miejscach nad innymi jeziorami. W związku z tym też już chyba nie było takiej potrzeby, żeby te działania kontynuować. No ale myślę, że to interesujące, że na początku lat 70. pojawiła się taka koncepcja.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. 100.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Witajcie kochani, z tej strony Hołek, a to hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś przeniesiemy się do 1996 roku, by odkurzyć utwór, który był czymś w rodzaju eksperymentu, a stał się jednym z największych hitów zespołu. To piosenka, która doskonale oddaje klimat lat 90. i ma w sobie nostalgiczną energię. To jeden z tych utworów, który zdefiniował brzmienie lat 90., ale jednocześnie był zaskakujący dla fanów zespołu. To prawdziwy wehikuł czasu, który przenosi nas wprost do beztroskich lat młodości i idealny kandydat do odkurzenia. Czas na Smashing Pumpkins i ich 1979. Posłuchajcie tej historii. Piosenka 1979 to absolutny fenomen. Ukazała się na epickim podwójnym albumie Melancholy and the Infinite Sadness, który był jednym z najważniejszych wydawnictw lat 90. Ale 1979 mocno wyróżniało się na tle typowego gitarowego brzmienia Smashing Pumpkins. Było bardziej elektroniczne, miało w sobie mnóstwo melancholii i wpadający w ucho hipnotyzujący rytm. Co ciekawe, utwór został nagrany w pośpiechu w ostatniej chwili. Lider zespołu Billy Corgan nagrał większość piosenek sam w jedną noc, improwizując kolejne fragmenty. Miał tylko prowizoryczną, urywaną melodię w głowie, którą skleił na pijanym spontanie. To właśnie dlatego utwór jest tak luźny i sprawia wrażenie improwizowanego. Tekst piosenki to retrospekcja, nostalgiczna podróż do przeszłości, która idealnie oddaje uczucia nastoletniego zagubienia, beztroski i tęsknoty za minionymi chwilami. A teledysk? To on sprawił, że numer stał się ikoną. Film przedstawia imprezę grupy znajomych w typowej dla lat 90. beztroskiej konwencji. Teledysk perfekcyjnie oddał klimat piosenki i sprawił, że stała się ona hymnem pokolenia. To kawałek, który w magiczny sposób zatrzymuje czas, a my go dzisiaj odkurzamy. No to co? Słuchamy. Smashing Pumpkins 1979.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
1: Reklama.
8: Bon.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Późno Poznań, na przejeździe kolejowym w Garbatce, ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
0: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
2: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki. Z tych weekendowych zdarzeń oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
0: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
4: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku, nagrodzoną ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Ladybug.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W Chełmie planowane są nowe zasady korzystania z miejskich przystanków. Przewoźnicy będą mogli zatrzymywać się tylko na czas wsiadania i wysiadania pasażerów, a za każde zatrzymanie mają zapłacić. Projekt uchwały trafi pod głosowanie radnych jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj Chełm będzie należał do seniorów. Prezydent miasta zaprasza na chełmskie senioralia. Świętowanie ruszy o 11:00 marszem z placu doktora Łuczkowskiego do Miejskiego Parku. W programie występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i zabawa taneczna. Strażacy ochotnicy z gminy Wola Uchruska otrzymali nowy sprzęt ratowniczy do działań podczas groźnych zjawisk pogodowych. Jednostki wzbogaciły się m.in. o pompy, agregaty prądotwórcze, radiotelefony i torby medyczne. Nowoczesny defibrylator trafił także do zespołu szkół w Woli Uchruskiej.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Wtorek znów będzie pogodny, niemal bezchmurny, tylko miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie nieco więcej chmur i tu możliwy przelotny, słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 22 do 27 stopni, na północnym wschodzie chłodniej od 18 do 20, a nad samym morzem od 16 do 17.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38, przystanek

0: BP. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Wtorek, wtoreczek, wtorunio? Nie, jednak nie brzmi tak dobrze jak piątek, piąteczek i tak dalej. Ale w tym wtorku jest nadzieja, bo do weekendu jeden dzień bliżej. I wiem, że ta informacja wprawiła Was w ciut lepszy nastrój, a żeby ten bardziej się poprawił, to zostańcie z Radiem Bonton na 104,9 FM, a tak na pewno się stanie. Kamil Bukowski, dzień dobry. We'll be right back.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Dziś imieniny obchodzą m.in. Ewelina, Paulina i Filip, więc jeśli macie kogoś takiego obok siebie, to jest to dobry moment na poranne wszystkiego najlepszego, zanim życie wrzuci wyższy bieg. Do tego mamy dziś bardzo ciekawy duet w kalendarzu nietypowych świąt, bo z jednej strony Światowy Dzień Drakuli, a z drugiej Dzień Samolotów z Papieru, czyli albo elegancka peleryna i mrok, albo kartka z zeszytu lecąca przez pół klasy, albo biura, jak kto woli. Czyli piękne spektrum ludzkiej wyobraźni. Słońce wstało dziś o 4:26 i zostanie z nami aż do 20:39, więc przed nami jeszcze jakieś 13 godzin dnia. Naprawdę trudno dziś mówić, że brakuje czasu, skoro doba daje nam niemal wersję premium.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
7: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
8: Tanio i od ręki.
9: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i Twoja muzyka.
12: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: No i mamy coś dla ludzi, którzy lubią biegać szybciej niż ich wymówki. Tegoroczny bieg sobiborski odbędzie się 11 października i wrzuci wyższy bieg i po raz pierwszy odbędzie się w formie półmaratonu. Tak, dobrze słyszycie, szykujcie formę. Trasa prowadzi z miejsca pamięci w Sobiborze aż do Włodawy drogą 816, więc będzie i sport, i widoki, i bardzo konkretna próba charakteru gdzieś tak między 8 a 15 kilometrem. Tak mi się wydaje. Zapisy już ruszyły, zainteresowanie jest duże, a organizatorzy mówią wprost. To ma być nie tylko rywalizacja, ale też promocja regionu i aktywnego życia. Czyli klasyczne połączenie przyjemnego z bardzo męczącym, ale satysfakcjonującym. Zapisujecie się? Bonton.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Na 104,9 FM już za chwilę informacje lokalne, więc jeśli nie jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie, to spokojnie. Obejdzie się bez wyrzutów sumienia, bo my już spieszymy z najciekawszymi informacjami. Sprawdźcie.
7: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne, Radia Bonton, jest 7.30. W Chełmie szykują się duże zmiany dla pasażerów i przewoźników. Urząd Miasta przygotował nową uchwałę, która ma, jak czytamy w uzasadnieniu, gruntownie uporządkować zasady korzystania z miejskich przystanków. Urzędnicy tłumaczą, że stare przepisy sprzed lat kompletnie nie przystają do rzeczywistości. Przez remonty i drogowe inwestycje w Chełmie powstały nowe ulice, zatoki oraz pętle autobusowe, które trzeba w końcu formalnie wpisać do miejskiego rejestru. To jedno. Jednak projekt uchwały zakłada też warunki i zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników, którzy dowożą pasażerów do Chełma z sąsiednich gmin. Według dokumentu autobusy i busy, zarówno te miejskie, jak i dalekobieżne, będą mogły stawać na przystankach wyłącznie na czas wsiadania i wysiadania. Kierowcy dostaną też nakaz podjeżdżania jak najbliżej krawężnika, co ma ułatwić podróż seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Za samowolkę i postoje na dziko mają być kary, bo każda firma transportowa musi najpierw zdobyć oficjalną zgodę magistratu. Miasto wprowadza też jasny cennik. Za każde jedno zatrzymanie autobusu przewoźnicy mają zapłacić do miejskiej kasy 5 groszy. Nad tymi zasadami i wprowadzeniem ich w życie będą głosować w tym tygodniu chełmscy radni. Zaczną się jak zawsze przemarszem z placu doktora Łuczkowskiego do Parku Miejskiego, by zamanifestować swoją obecność i świętowanie. Dzisiaj odbędą się chełmskie senioralia.
8: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
7: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Wszystko ruszy o 11 spod studni na placu, a oficjalne otwarcie nastąpi w Miejskim Parku pół godziny później.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
7: Strażacy ochotnicy z gminy Wola Uchruska mają nowy sprzęt ratowniczy. Lokalne jednostki otrzymały specjalistyczne wyposażenie do walki ze skutkami groźnych zjawisk pogodowych. Ratownicy dostali wydajne pompy, niezależne agregaty prądotwórcze i nowoczesne radiotelefony. Strażnice wzbogaciły się też o profesjonalne torby medyczne do udzielania pierwszej pomocy. Wójt gminy Jacek Kozyra podkreśla, że te zakupy bezpośrednio zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. Nowy sprzęt ułatwi ochotnikom codzienną pracę w trudnym terenie. Przy okazji strażackich inwestycji zespół szkół w Woli Uchruskiej otrzymał nowoczesny defibrylator. To urządzenie pomoże uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u uczniów lub nauczycieli. Pieniądze na te niezbędne zakupy pochodzą z kilku różnych źródeł. Samorząd wykorzystał na ten cel fundusze przeznaczone na obronę cywilną. Część strażackiego wyposażenia sfinansowało dodatkowo Stowarzyszenie Euroregionu Bóg. Uczniowie z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie wygrali finał wojewódzkiego turnieju motoryzacyjnego. Zawody odbyły się w miniony piątek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie. O zwycięstwo walczyło 10 drużyn ze szkół z całego województwa lubelskiego. Drugie miejsce zajęło pierwsze liceum ogólnokształcące z Łukowa. Trzecia pozycja przypadła zespołowi szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Turniej sprawdzał wiedzę i umiejętności praktyczne młodzieży. Uczestnicy rozwiązywali testy z przepisów drogowych. Sędziowie oceniali także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Ważną częścią zmagań była jazda sprawnościowa motorowerem. Młodzi kierowcy prowadzili dodatkowo samochód osobowy z tak zwanym talerzem Stewarta. Najlepsze szkoły oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody. Zwycięska drużyna z Okrzowa powalczy teraz o główną wygraną w wielkim finale ogólnopolskim.
2: Bonton Radio.

0: Marcin Petruk, czyli człowiek, który wie, jak przejechać, objechać, pojechać, żeby nie stać w korkach. Całe szczęście, że nie zatrzymuje tej wiedzy dla siebie i chętnie podzieli się nią z wami, drodzy słuchacze. Także nadstawcie uszu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przed nami pogodne dni, dlatego na wyposażeniu w samochodzie warto mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne, co zalecają również mundurowi. Jazda pod słońce bywa niebezpieczna, bo można w porę nie dostrzec pieszego czy innego samochodu. Tymczasem na chełmskich ulicach klasyka, bo najdłużej jedzie się w kierunku centrum, między innymi Lubelską, Wojsłowicką, Krubieszowską i Lwowską.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut to bardzo niedługo, ale w tym czasie możecie sobie przygotować kawę, herbatę czy inną yerbę, byleby w przyjemnym anturażu doczekać do godziny 8, bo przygotowaliśmy dla Was najświeższe informacje ze świata, a i o pogodzie porozmawiamy. Także zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu! Gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brusa zaprasza.
1: Reklama.
11: Bonton Radio.

0: spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
1: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
1: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
4: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzące.
3: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
1: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
5: Samo udrożnienie ciśnienia Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4 i 6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czy mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
1: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
6: Mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
7: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
1: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Pogodnie i słonecznie dziś niemal w całej Polsce, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie, zwłaszcza pod wieczór, nieco więcej chmur i tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach dziś przeważnie od 22 do 27 stopni. Na północy nieco chłodniej, nad samym morzem od 16 do 17.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
13: Pewnie już niektórzy z Was zaczęli pracę, inni lekcje, a ci szczęśliwsi mają urlop. Ale w jakim położeniu byście się nie znajdowali, to warto ten czas spędzić z Radiem Bonton. Ja tu będę na pewno do 12 i mam nadzieję, że Ty też, drogi słuchaczu. Kamil Bukowski, dzień dobry.
10: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.
9: Gość radia Bonton.
14: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Spotykamy się dziś w tym wyjątkowym dniu. Z okazji Dnia Mamy zaprosiłam do naszego studia położne. Jest z nami dzisiaj Sylwia Malec oraz Kornelia Romańska. Chciałyśmy dziś poruszyć temat wsparcia, doświadczenia i wyzwań, jakie towarzyszą współczesnym mamom. Czy w dzisiejszej dobie tak rozbudowanych technologii, gdy dostęp młode mamy, czy przyszłe mamy mają nie tylko do książek, ale także do publikacji w internecie, czy też skorzystania z wszelkich platform, na których można zadawać pytania.

0: Czy dzięki temu kobiety są bardziej świadome tego, w jaki sposób będzie wyglądał ich poród?
1: Mimo wszystko w dzisiejszych czasach jest to bardzo zróżnicowane zjawisko. Jedne mamy są bardzo dobrze przygotowane do porodu, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Czytają dużo odpowiednich książek, mają wypełniony plan porodu, mają wizję swojego porodu, choć również mają świadomość, że w każdej chwili może się to zmienić, ponieważ poród to proces bardzo dynamiczny. Jednak jest wiele kobiet, której tej wiedzy nie posiada. W takim przypadku naszym zadaniem jest ich edukacja i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.
0: Wspomniała Pani o szkole rodzenia. Czy obecność w takim, uczestnictwo w tych zajęciach rzeczywiście wiele, wiele zmienia i pomaga?
1: Uważam, że tak, że jest to bardzo dobre przygotowanie do porodu, ponieważ kobieta nie tylko w teorii może poznać, prawda, jak będzie przebiegać, jak może przebiegać poród, ale również kobiety tam ćwiczą, przygotowują swoje ciało do tego wydarzenia, do porodu.
0: Emocje na sali porodowej są różne, oczywiście na pewno zależy to też od charakteru danej kobiety, ale w jaki sposób wy jako położne możecie te emocje okiełznać? Czy wtedy wystarczy trzymanie za rękę, czy jakieś słowa wsparcia? Jak to wygląda i co najczęściej stosujecie?
2: Przede wszystkim trzeba dużo rozmawiać z przyszłą mamą. Należy okazywać jej dużo wsparcia i zrozumienia. Gdy kobieta ma jakieś wątpliwości i zadaje pytania, to należy jej odpowiedzieć szczegółowo i ze spokojem wszystko wytłumaczyć. Ważne też jest, aby w trakcie porodu zapewnić kobietom odpowiednią intymność. Zamykamy drzwi i staramy się, żeby w trakcie porodu były tylko niezbędne osoby. Tak naprawdę chyba najważniejsza jest atmosfera podczas całego trwania porodu, ponieważ jak jest ona taka ciepła, przyjemna i domowa, no to wtedy po prostu te kobiety czują się bezpieczniej i nie stresują się aż tak bardzo tym trudnym dniem.
0: Może warto podkreślić to, jakie są możliwości, aby ten poród w jakiś sposób usprawnić. Wiem, że w Państwa szpitalu w Krasnosławskiej placówce jest możliwość, aby skorzystać z wanny. Jakie są też jeszcze inne możliwości, co Państwo możecie zaproponować, aby było lżej?
2: Oprócz wanny mamy możliwość aromaterapii, mamy różne olejki, niektóre z nich działają łagodnie, co na skurcze. Są też takie, które po prostu sprawiają, że ta atmosfera jest przyjemniejsza i rodząca może sobie wybrać zapach, jaki jej odpowiada. Mamy też możliwość muzykoterapii. Mamy głośnik, gdzie rodząca sama może się podłączyć ze swojego telefonu, puścić sobie swoją muzykę, żeby sobie umilić ten czas. Wieczorem też jak najbardziej możemy zrobić taki klimat światełkami różnymi, także to też dobrze wpływa na samopoczucie rodzącej.
0: No czyli tutaj mówimy raczej o tych porodach, które trwają dłużej, tak? Bo czasami zdarzają się też takie akcje, które wymagają szybkości i już tego czasu na takie ocieplanie zbytnio nie ma.
2: Tak, jeżeli ten poród tak troszkę się przedłuża i tak na spokojnie wszystko idzie swoim tempem, to jak najbardziej zapewniamy taką atmosferę. A po prostu jak przychodzi kobieta, że już widać, że za chwilkę będzie poród, no to w pierwszej kolejności patrzymy na nią, żeby się nią odpowiednio zaopiekować, a no ta atmosfera odchodzi gdzieś tam troszkę w dalsze tło, bo wiadomo, nie zawsze jest też na to czas, żeby przygotować wszystko.
0: Co w całym tym procesie porodu sprawia, że rzeczywiście już teraz ta kobieta z zwykłej kobiety staje się mamą? Czy to jest moment właśnie samego porodu, czy to dopiero dzieje się za jakiś czas, gdy jest ta bliskość z dzieckiem?
2: Moim zdaniem taki najbardziej niezwykły moment to ten, w którym możemy położyć pierwszy raz dziecko już na brzuchu mamy, ponieważ pod koniec porodu kobietom towarzyszą różne emocje, niepokój, lęk, strach, czasem nawet gniew, spowodowane tą ciężką sytuacją, tym całym bólem. No i niektóre kobiety właśnie krzyczą, inne płaczą, zdarzają się takie, które przeklinają. I no to jest naturalna reakcja na bóle skurczowe. Ale przychodzi taki moment właśnie już urodzenia się dziecka i wtedy już jak mama ma je przy sobie, to nagle to wszystko odchodzi w niepamięć i jest taka ogromna radość, pojawiają się łzy szczęścia. Właśnie myślę, że to jest takie to przełamanie, to jest taki ten najważniejszy moment w tym całym procesie, że No z tych wszystkich,
0: już po prostu razem.
2: Tak, z tych wszystkich negatywnych emocji nagle no, kobieta zapomina o tym wszystkim i przychodzi takie, taka ulga i zadowolenie.
0: Wspomniała Pani o tych łzach. Czy zdarza się też, że nie tylko mama płacze, ale również i Panie się wzruszają na sali?
1: Tak, bardzo często. I najczęściej w takich momentach, gdy widzimy, że tatusiowie pierwszy raz zobaczą swoje dziecko i pojawiają się u nich właśnie te łzy wzruszenia i wtedy nas też to dopada. Też czujemy to wzruszenie.
0: I jakby też tą ulgę pewnie, że...
1: Tak, na pewno, że już jest wszystko dobrze, prawda? Że jest wszystko dobrze z mamą, wszystko dobrze z dzieciątkiem i to jest ten pierwszy krzyk też jest bardzo wzruszający.
0: Zrozumiałe jest to, że podczas porodu towarzyszy kobietom ból. No i do tego w jakiś sposób można się przygotować, na przykład ćwicząc, ale czy można do przyjścia na świat swojego dziecka tak przygotować się emocjonalnie? Czy uważacie Panie, że skorzystanie z poradników, czy nawet szkoły rodzenia daje nam taką możliwość, aby już te emocje również okiełznać?
1: Myślę, że w pewien sposób na pewno pomagają, czy czytanie odpowiednich książek, czy właśnie uczęszczanie do szkoły rodzenia, rozmowa z położną, lekarzem o swoich emocjach, jakichś wątpliwościach, niepewnościach. Macierzyństwo przychodzi stopniowo. Z dnia na dzień uczymy się tej roli, siebie nawzajem. Bardzo duże znaczenie w tworzeniu więzi odgrywa również oksytocyna, tak zwany hormon miłości, szczęścia. Wydziela się ona podczas porodu, karmienia piersią, a następnie przytulania, noszenia dziecka na rękach. Wtedy zmniejsza się poziom stresu, lęku, a buduje zaufanie oraz więź.
0: A czy w Państwa placówce jest możliwy poród rodzinny?
2: Tak.
0: I najczęściej są to ojcowie, czy zdarzają się?
2: Zazwyczaj tak.
1: Najczęściej
2: tak,
1: tatusiowie.
2: Zdarzają się też mamy tych rodzących, czy siostra na przykład, także...
1: Rodząca ma wybór, prawda?
2: Tak.
1: Kogo wskaże za swoją osobę towarzyszącą, wtedy bez problemu.
0: A czy zdarzają się te takie sceny z filmu, że tato mdleje?
1: Czasami tak, bo właśnie tatusiowie bardzo też to przeżywają, prawda? Na początku pokazują, że są silni, że chcą wspierać swoje partnerki, masować, pomagać przy przyjmowaniu różnych pozycji, ale gdy zobaczą już właśnie dzieciątko pierwszy raz, no to wtedy te emocje wszystkie schodzą i widać te emocje, prawda? Właśnie te łzy wzruszenia. Ale również też czasami właśnie stres, że tatuś musi wyjść na przykład, bo nie czuje się na siłach. Mhm. Więc wtedy my też to rozumiemy. Nie można niczego robić na siłę.
0: A co Panią daje ta praca? Z czego czerpiecie największą satysfakcję?
2: Mi osobiście największą satysfakcję daje uczestniczenie w porodzie i przyjęcie nowego człowieka na świat. No to uczucie, kiedy już to dziecko się urodzi, usłyszy się jego pierwszy krzyk, dotknie się tej malutkiej rączki, da się mamie, no to jest najpiękniejszy widok, moim zdaniem. I jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę to przeżywać, w tym uczestniczyć. To mnie tylko motywuje do dalszej pracy i utwierdza w tym, że no jednak jest to odpowiednia droga, którą wybrałam.
0: A właśnie skąd ta decyzja? Dlaczego się Panie zdecydowałyście, aby ten zawód wybrać? Bo no nie ukrywam, że to jest na pewno coś wielkiego, aby przyjmować dziecko na świat, więc skąd te decyzje?
2: Zawsze chciałam pracować z dziećmi. A tak na początku myślałam nad jakimś kierunkiem lekarskim, ale no tak jakoś odeszło to w zapomnienie. Później się zastanawiałam między właśnie położnictwem a pielęgniarstwem. Padło na to położnictwo. No i tak już zostało i się rozwijam dalej w tym kierunku i jestem zadowolona z pracy.
1: U mnie również serce tak podpowiadało, że jednak to położnictwo, bo były też myśli nad pielęgniarstwem, ale jakoś bliżej mi było to położnictwo, właśnie pracy z kobietą, z noworodkiem.
0: W takim razie serdecznie Panią dziękuję za te wskazówki, za te informacje. Jeszcze raz przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj były Panie z Krasnostawskiego Szpitala, Panie Położne, Sylwia Malec oraz Kornelia Romańska. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Płotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Titanic, Desperado, Maska i tak dalej, klasyki kina, o których większość z nas słyszała, oglądała, coś kojarzy i do tego oczywiście milionowe budżety i zaangażowana gra aktorska mistrzów gatunku. Ale to nie wszystko, bo do tego jeszcze cała obsługa planu, od cateringu, aż po Team Beauty i teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko nie jest potrzebne. Z aktorami włącznie, bo AI tak się rozpędziło, że właśnie powstał pełnometrażowy, trwający 90 minut film w całości wygenerowany przez komputer. No właśnie, co wy o tym myślicie? Czy AI jest w stanie zastąpić prawdziwe plany filmowe, aktorów, reżyserów, kompozytorów? Czy to w ogóle jest dobra wyręka? Ciekawa kwestia. I wyobraźcie sobie, że na przykład AI wygeneruje kiedyś Braci Mroczek w remake'u M jak Miłość albo wskrzesi Ryśka z Klanu. Żarty żartami, ale ja zamiast sztucznej inteligencji wolę prawdziwe emocje.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjne

0: bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Reklama.
2: Słyszeliście kiedyś takie dialogi na mieście? Nie wiesz, z kim nasi grają w najbliższym czasie? Nie, o to trzeba pytać Marcina Petruka. No to my pytamy. Marcin, co tam w sporcie?
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Ponton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z miejscami na podium reprezentanci cementu Gryfa Chełmu wrócili z Pelplina, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski LZS. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
7: Najlepiej wypadł tutaj Adam Gosiorowski, który nie dał żadnych szans swoim rywalom i zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce, medal srebrny zdobyła Natalia Wawron, natomiast medale brązowe zdobyli Lena Kutarba, Kornelia Bąk i Oliwier Ragan. Drużynowo cement Gryf w klasyfikacji dziewcząt został sklasyfikowany na 3 miejscu.
6: W tym samym czasie troje innych zapaśników klubu wracało do kraju z bułgarskiego Samokowa, gdzie rywalizowali w Mistrzostwach Europy U15. Ponownie Zdzisław Biały.
7: Najlepiej spisał się na tych mistrzostwach Kamil Kierajewski, który dostarł aż do walki o medal. Kamil stoczył walkę o brązowy medal z zawodnikiem z Bułgarii. Nie wygrał tej walki i ostatecznie zajął wysokie 5 miejsce. Natomiast Natalia Strojna po jednej wygranej i jednej przegranej walce została sklasyfikowana na 7 miejscu. I podobnie Andrzej Barabas również wygrał jedną walkę. Jego później rywal nie doszedł do finału i Andrzej został sklasyfikowany na 9 miejscu.
6: Wraz z zawodnikami do Bułgarii udali się trenerzy Dariusz Kucharski i Krzysztof Gajek. 9 czerwca Szkoła Podstawowa w Świerżach organizuje bieg zabytkową Aleją Grabową, którego stawką będzie Puchar Wójta Gminy Dorohusk. Jest to już 4. edycja tego wydarzenia, które rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do udziału zaprasza nauczyciel placówki Sebastian Kogut.
8: Celem naszej imprezy jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zachęcenie do biegania, a także integracja uczniów z różnych szkół i środowisk. Uczniowie będą rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
6: Patronat nad biegiem sprawuje Radio Ponton i Super Tydzień Chełmski.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli ktoś z was na chwilę wyskoczył na miasto, bo musi coś załatwić na szybko i wrócić, to pozwólcie, że będziemy wam towarzyszyć w samochodzie, żebyście faktycznie wyrobili się, zanim szef zauważy puste biurko. Nawigatorem w tej sytuacji niech będzie Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Pogoda sprzyja korzystaniu z rowerów, ale mundurowi apelują, aby z tego zdrowego środka transportu korzystać rozsądnie i przede wszystkim zgodnie z przepisami. Apeluję nie bez powodu, ponieważ w zeszłym roku polskim cyklistom policja wystawiła ponad 76 tysięcy mandatów, a to aż o 17% więcej niż w 2024. Najwięcej wykroczeń, bo ponad 23 tysiące, dotyczyło jazdy po chodniku, a prawie 17,5 tysiąca jazdy po przejściu dla pieszych. Dane pokazują też niestety, że coraz częściej zdarzają się osoby wsiadające na dwa kółka mimo alkoholu w organizmie. Jeżeli chodzi o sprawstwo kolizji i wypadków, to cykliści są znacznie rzadziej winni niż kierowcy, ale jeśli już do tego dochodzi, to głównie przez wymuszanie pierwszeństwa.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Ponton Radio. Na dzień dobry.

0: Za chwilę serwis informacyjny. Sprawdzimy, co się dzieje blisko nas i trochę dalej, bo czasem jedna decyzja potrafi namieszać bardziej niż pogoda w maju. A o tej też wspomnim. Zostańcie na 104,9 FM. Już za chwilę wiadomości z kraju, ze świata i flesz lokalny.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskiej stolicy.
2: Jeśli chodzi o obronę powietrza,

0: nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
1: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
0: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
1: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
2: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
3: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej w Dolinie Pięciu Stawów. Pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach. Dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
4: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki. Co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 31-letni motocyklista trafił do szpitala po groźnym wypadku w stawie. Mężczyzna stracił panowanie nad krosowym motocyklem, uderzył w skarpę i wpadł do rowu z wodą. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia i apeluje o ostrożność. Okrzów ponownie stanie się stolicą regionalnego pszczelarstwa. Odbędzie się tam 28. Nadburzańskie Święto Pszczoły, które od lat promuje tradycje pszczelarskie i zdrowe produkty prosto z pasiek. O szczegółach wydarzenia przygotowanego na ten rok w wiadomościach za niecałe pół godziny. Postępowanie, które dotyczy budowy biogazowni w Janówce w gminie Laśniowice, ponownie się wydłuża, jak informuje Urząd Gminy. Przyczyną są kolejne poprawki i uzupełnienia dokumentacji inwestora, zwłaszcza tak ważnego raportu oddziaływania na środowisko.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, hełm Dreszera 5.
2: Wtorek będzie pogodny i słoneczny w większości regionów przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na północnym wschodzie i na północnym zachodzie mają pojawić się deszczowe chmury. Może tu też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet miejscami 30 na zachodzie.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli teraz i tym, którzy nie wyobrażają sobie tej części dnia bez Radia Bonton. Ja ewidentnie należę do tej drugiej grupy i zapraszam do niej wszystkich bez wyjątku. Dołączcie. Kamil Bukowski, ruszamy z godziną 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tegoroczna waloryzacja emerytur już za nami. Czego jednak mogą spodziewać się seniorzy w przyszłym roku? Mamy pierwsze prognozy, które dziś omówimy. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od tego, jak wyglądały wypłaty emerytur w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Poprzednie lata to wyraźny wzrost. W 2024 roku średnie świadczenie wynosiło około 3080 zł, w kolejnym roku w analogicznym okresie było to 3700 zł. Żebyście mieli jeszcze lepszą skalę do porównania, w roku 2014 średnio emeryt na Lubelszczyźnie otrzymywał 1850 zł. Dzisiaj więcej jest warta najniższa emerytura, około 1978 zł. Wzrost w ostatnich latach był wyraźny. Niestety następny rok zapowiada mniej dynamiczny wzrost. Wstępne rządowe prognozy wskazują, że emerytury po następnej waloryzacji w marcu 2027 roku wzrosną o nieco ponad 3%. To znaczy, że z 1978 zł najniższe świadczenie będzie wypłacane w wysokości 2041, czyli nieco ponad 60 zł wzrostu. Ostatnio te najniższe świadczenie wzrosło o 100 zł. Te wszystkie wskaźniki wynikają z założeń rządu dotyczącego inflacji i wzrostu płac. To się jeszcze może zmienić, bo w Sejmie dalej znajduje się projekt waloryzacji kwotowo-procentowej, który nieco by tą kwestię usztywniał i lokował w konkretnej kwocie plus procent, co byłoby korzystniejsze dla seniorów. Oczywiście cała sprawa nie dotyczy 13. emerytury, ale generalnie wiecie, no za coś trzeba kupić leki, no żeby zdrowie podtrzymać albo gdzieś wyjechać i odpocząć w końcu. Taki rozkład wydatków potwierdza raport Fakt Senior za rok 2025, przynajmniej jeżeli chodzi o trzynastkę. 29% idzie na wyjazdy. Z kolei w co piątym przypadku pieniądze idą na leki. Tak więc dla wszystkich seniorów, którzy nas teraz słuchają, życzę wam dużo zdrowia, jak najlepszych emerytur i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
14: Bong.

Dzień Matki, czyli ten moment w roku, kiedy próbujemy znaleźć słowa dla kogoś, kto przez lata znajdował wszystko inne. Zgubione skarpetki, sens życia o 6 rano i odpowiedź na pytanie, a gdzie to leżało? Wszystkim mamom życzę dziś przede wszystkim spokoju, takiego prawdziwego, bez pośpiechu, bez ciągłego, muszę jeszcze tylko to. Dużo zdrowia, śmiechu i ludzi wokół, którzy pamiętają, że miłość najczęściej wygląda właśnie jak codzienna troska, cicha obecność i wiadomość, daj znać jak dojedziesz. I żebyście jak najczęściej słyszały nie tylko mamo, ale też dziękuję. Bo umówmy się, bez was większość z nas do dziś jadłaby płatki prosto z garnka i nie wiedziała, gdzie trzyma dokumenty. No bo przecież nie ma jak u mamy. Bon ton.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Zbliżamy się do godziny 9.30, więc już za moment najważniejsze informacje z regionu, fakty, wydarzenia i rzeczywistość w wersji bez filtra. Posłuchajcie na 104 i 9 FM.
6: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. Znamy nieco więcej szczegółów dotyczących niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Stawie, po którym 31-letni motocyklista trafił do szpitala. Wypadek wydarzył się w pobliżu lokalnego zbiornika wodnego. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna nagle stracił panowanie nad krosowym jednośladem. Kierujący pojazdem uderzył w ziemną skarpę. Po uderzeniu motocykl wraz z kierującym wpadł do rowu z wodą. Poszkodowanego zauważyli na szczęście przypadkowi świadkowie i to oni natychmiast zaalarmowali lokalne służby ratunkowe. Karetka pogotowia szybko przewiozła rannego mężczyznę na oddział szpitalny. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają teraz dokładne przyczyny tego wypadku. Funkcjonariusze przypominają też przy okazji o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policja apeluje do wszystkich kierowców jednośladów o zachowanie rozwagi. Już 7 czerwca Okrzów ponownie stanie się centrum regionalnego pszczelarstwa. Przed nami 28. nadburzeńskie Święto Pszczoły. Wydarzenie, które ma już swoją renomę.
7: No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii w Okrzowie. Około godziny 10.30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie. Na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapalanie roślin oraz rozpoznawanie pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapalających. Ja ze swojej strony wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu, bo taka jest ta impreza.
6: Mówi Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Podczas święta dużo uwagi poświęcone zostanie jakości produktów pszczelich. Organizatorzy zachęcają do kupowania miodu bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy i przestrzegają też przed produktami miodopodobnymi. Oprócz miodu promowane będą również inne produkty pszczele, takie jak pyłek, pszczeli pierzga, mleczko czy propolis, cenione za swoje zdrowotne właściwości.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Postępowanie dotyczące budowy biogazowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wianówce w gminie Leśniowice znajduje się, jak zauważa wójt Joanna Jabłońska, na zaawansowanym etapie. Niemniej jednak termin zakończenia wszystkich czynności został ponownie przesunięty. Jak wynika z komunikatów Urzędu Gminy Leśniowice, przedłużające się postępowanie nie wynika z działań samorządu, lecz z konieczności uzupełniania dokumentacji przedstawionej zbudowanej przez inwestora, czyli olsztyńskiej spółki PowerHub. Największe zastrzeżenia dotyczyły raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Dokument wymagał kolejnych uzupełnień i poprawek, ponieważ według urzędu nie spełniał wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych. Władze gminy podkreślają, że raport musi być kompletny i rzetelny, aby możliwe było wydanie zgodnej z prawem decyzji środowiskowej. Podczas ostatniej analizy dokumentacji ponownie stwierdzono konieczność jej uzupełnienia, co wydłużyło całą procedurę. Wójt Joanna Jabłońska zapewnia, że po otrzymaniu stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rozpocznie się już pełna procedura udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Władze gminy podkreślają, że wszystkie zgłoszone głosy, zarówno popierające inwestycje, jak i te krytyczne, zostaną przeanalizowane przez organ prowadzący postępowanie, a sposób ich rozpatrzenia ma zostać szczegółowo opisany w uzasadnieniu końcowej decyzji administracyjnej. Powiat krasnostawski stawia na cyfryzację geodezji. Podpisano umowę na rozbudowę oprogramowania doświadczenia e-usług w ramach projektu e-Geodezja 2. Projekt zakłada rozbudowę powiatowego geoportalu o nowe elektroniczne usługi publiczne. Dzięki temu mieszkańcy, geodeci i przedsiębiorcy mają zyskać łatwiejszy dostęp do danych i dokumentów, które znajdują się w powiatowych rejestrach geodezyjnych. Prace obejmą m.in. rozwój baz danych oraz dalsze udostępnianie cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Realizacja projektu ma potrwać do końca przyszłego roku.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za moment Monika Łupkowska i kulturalny przegląd wydarzeń. Będzie o szeroko rozumianej sztuce i ludziach, którzy nadal wierzą, że dobre emocje nie mieszczą się tylko w ekranie telefonu.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Misiura, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach.
3: 29 maja odbędą się obchody 25-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II właśnie w Czułczycach. I co z tej okazji się odbędzie?
4: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego. Odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II oczami dziecka, realizowanego przez naszą szkołę. Ten wyjątkowy dzień będzie także okazją, by podzielić się z Państwem tym, co udało się stworzyć dzięki otwartym sercom, niezwykłemu zaangażowaniu naszej społeczności lokalnej. Chcemy z dumą pokazać, że nawet w niewielkiej miejscowości można realizować piękne i wartościowe inicjatywy, jeśli obok Ciebie są ludzie pełni życzliwości, pasji i gotowości do działania. To też piękny przykład jedności i współpracy, z którego jesteśmy ogromnie dumni. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: AI to, AI tamto.
10: A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Nadchodzą wiadomości z kraju i regionu, czyli szybki przegląd spraw ważnych, ważniejszych i tych, o których jutro wszyscy będą mówić przy okazji. Do tego jeszcze sport i pogoda. Wytężcie słuch, żeby nic wam nie umknęło.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Ferdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujących chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
1: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się ników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście. Będą kolejne akcje.

0: początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
1: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
2: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
3: Myślę, że oczywiście no, gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu. No i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
2: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
3: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
1: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
4: Bonton Radio.
5: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
6: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na mączce w sumie nieźle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną.

0: bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
1: Kolejną rywalką świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quinten Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Frank ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majszaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mjölby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klinc, Ammonia Nicosia czy słoweński RK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130 do 93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Upały dziś w zachodniej Polsce. Jest alert pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Tutaj nawet do 30 stopni. W pozostałych regionach od 19 na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum. Na północy możliwe dziś przelotne deszcz i burze.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu

0: jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Cały czas w kalendarzach 26 dzień maja, czyli wtorek. W radiu pełna gotowość bojowa na dobry humor. Więc jeśli dziś ktoś Cię obudził za wcześnie, to my teraz robimy wersję rekompensaty w dźwiękach. Zostań, bo dzień dopiero się rozpędza, a z nami złapiesz to dobre flow, jak mawia dzisiejsza młodzież. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama. Bonto.

0: pracy policjantów codzienność to raczej scenariusze, których nikt nie chciałby mieć w kalendarzu. Interwencje, stres, szybkie decyzje i właśnie w takim momencie zaczyna się ta historia, która mogłaby być procedurą, a stała się czymś zupełnie innym. Po przewiezieniu do szpitala matki pięciorga dzieci w domu została grupa przestraszonych maluchów i wtedy dwóch policjantów uznało, że nie kończą tu swojej roli. Zamiast papierologii i przekażemy dalej, weszli do kuchni i po prostu zrobili dzieciakom kolację. Nakarmili je, ogarnęli kuchnię, zmyli naczynia i dopiero potem wzięli się za obowiązki służbowe. Bez wielkich słów, bez komunikatów, po prostu, po ludzku. I to jest chyba najprostsza definicja hasła pomagać i chronić. Kiedy na chwilę znika mundur, a zostaje człowiek.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. Na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i Twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku od 12.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
12: Przed nami serwis sportowy Marcina Petruka, czyli miejsce, gdzie sekundy decydują o wszystkim, a kibice przeżywają więcej niż bohaterowie seriali. Sprawdźcie.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio Sport.
14: Marcin Petruk, zapraszam na wiadomości sportowe. Siedmioro pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie ma za sobą udany start w Memoriale Stanisława Zalewskiego, który rozegrał się w Lublinie. Walki sparingowe wygrali tam Kevin Aftyka, Oskar Szpindowski, Żenia Ryszko i Seweryn Szachun. O zwycięskim pojedynku turniejowym mówi trener Bastionu Wojciech Zaprawa.
15: Kordian Kłaga, nasz młodzik, który jednocześnie jest najbardziej doświadczony z zawodników, w pojedynku z zawodnikiem z Radomia. Przeważał w każdej rundzie, pięknie kontrował, zamykał rywala pod linami, no i ostatecznie wygrał zasłużenie jednogłośnie 3-0 na punkty, z czego jestem zadowolony. I wiadomo, że był to typowy lokalny turniej, ale doskonała okazja, żeby się sprawdzić. Także kolejna cegiełka w budowie naszych zawodników po prostu została dołożona tego dnia.
14: W walkach turniejowych pojedynkowali się jeszcze Oliwia Kostecka i Kornel Czajkowski, którzy po zaciętych starciach musieli uznać wyższość rywali, chociaż niejednogłośnymi decyzjami sędziów. Do udanych udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Gródek mogą zaliczyć się reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie. Wrócili stamtąd z 9 medalami zdobytymi zarówno w kumite, jak też w kata. O szczegółach sensei Waldemar Kozioł.
0: Doskonały występ naszych seniorów, czyli tutaj w wieku powyżej 35 lat, czyli Marta Śliwińska i Andrzej Podgórski drugie miejsca zajęli, a syn Andrzeja, Paweł Podgórski, pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, drugie miejsce też zawodnik z Kanku, czyli Szymon Woźniak, też w kategorii tej dziecięcej 8-9 lat. Także uważam, że jak na tak małą ekipę ta ilość medali, czyli 5 srebrnych, złotych i 3 brązowe, to doskonałe wyniki.
14: W turnieju brało udział 116 osób z 15 rodzimych dojo.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
17: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Są takie akcje, w których szafa nagle przestaje być tylko miejscem na to jeszcze kiedy założę, a zaczyna robić coś naprawdę ważnego. Niebawem rusza zbiórka ubrań do tak zwanej wspólnej szafy w ramach wydarzenia Między nami kobietami Przestrzeń Wsparcia. Od 8 do 12 czerwca w hali Mosier między 15 a 18 można przynosić rzeczy, które zalegają w domach, ubrania damskie, męskie, buty, dodatki, wszystko, co może dostać drugie życie. Na zakończenie te ubrania będzie można zabrać za datek do puszki, który zasili wsparcie dla kobiet. Czyli klasyczna sytuacja, w której porządek w szafie może zrobić też porządek w czyjejś codzienności. Finał 14 czerwca w godzinach od 11 do 16 w hali Mosir przy ulicy Granicznej 2A w Chełmie. Także, moi drodzy, przyłączcie się, a na pewno wspólnie zrobimy dużo dobrego.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bon.

0: Za chwilę sprawdzimy, czym dziś żyje kraj i region, czyli kto, co i dlaczego znowu postanowiło przyspieszyć rzeczywistość bardziej niż przewidywał kalendarz. Nie zabraknie też wieści o pogodzie, także zostańcie na 104,9 FM.
1: Słuchacie Ponton Radio. Let me tell you.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brusa zaprasza.
1: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra. We're wild and we can't be tamed.

0: referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
1: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
0: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. 6. Arka

0: Informacji.
1: Ponad 100-tonowa lokomotywa wjechała na nowy wiadukt kolejowy budowany w ramach obwodnicy Chełma. Przeprowadzono tam próby obciążeniowe, które mają sprawdzić bezpieczeństwo i wytrzymałość konstrukcji przed oddaniem jej do użytku. Inżynierowie analizują teraz wyniki testów, które są ważnym etapem realizacji inwestycji. Jutro odbędzie się 35. sesja Rady Miasta Chełm. Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie, ale też projektem likwidacji żłobka miejskiego Słoneczko, która miałaby nastąpić z końcem sierpnia. Miasto tłumaczy decyzję spadkiem liczby urodzeń i malejącą liczbą dzieci w placówce. A z okazji Dnia Matki w lokalnych wiadomościach Radia Bon Ton o 11.30 o najnowszych statystykach dotyczących mam z województwa lubelskiego. Powiemy także wtedy o najwyższym współczynniku dzietności w naszym województwie. Dwa powiaty wybijają się również w skali kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Wtorek pogodny, ciepły i słoneczny praktycznie w całym kraju. Dopiero po południu na północy mogą się zebrać chmury, również deszczowe miejscami. Może też zagrzmieć na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet 30 na zachodzie. I tutaj obowiązuje alert przed upałem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bon Ton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: 11 to dobra godzina na przerwę w pracy, na odpisanie komuś na wiadomość z 8 albo na to, żeby iść do szefa po podwyżkę. No, bo czemu by nie? A ja dodam wam otuchy pozytywną muzyką. Także zostańcie z nami w Radiu Bon Ton. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
2: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

Polityka lokalna ma to do siebie, że potrafi zmienić się szybciej niż pogoda w kwietniu, a ostatnio w Krakowie zrobiło się wyjątkowo intensywnie. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum na scenie pojawiła się Marianna Schreiber i ogłosiła, co zrobiłaby, będąc prezydentem miasta. I mamy program, który brzmi jak zestaw bardzo konkretnych obietnic. Darmowa komunikacja dla dzieci, młodzieży i seniorów, koniec ograniczeń dla kierowców, więcej biało-czerwonych flag w przestrzeni miejskiej, audyt finansów, mieszkanie dla Polaków i generalnie Kraków normalny i dla zwykłych ludzi. Jak pada w założeniach. I wiecie co? Ja to czytam i mam wrażenie, że Kraków właśnie dostał nie tylko program wyborczy, co listę, reset ustawień fabrycznych miasta. Tylko pytanie, takie klasyczne. Czy łatwiej jest zapisać taki system, czy potem go uruchomić?

0: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
6: Już prawie 11.30, więc nadchodzą wiadomości lokalne, czyli krótka podróż po sprawach bliskich, ważnych i tych, które potrafią zmienić zwykły dzień w coś bardziej intensywnego.
7: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Ponton o 11.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Ponad 100-tonowa lokomotywa wjechała na wiadukt kolejowy budowany w ramach obwodnicy Chełma. To niecodzienny, ale bardzo ważny test konstrukcji, która znajduje się w ciągu linii kolejowej numer 81 Chełm-Włodawa. Na obiekcie przeprowadzono próby obciążeniowe. Ich celem było sprawdzenie, jak wiadukt zachowa się pod wpływem dużego, stałego i długotrwałego obciążenia. Lokomotywa ważąca ponad 100 ton pozwoliła inżynierom ocenić pracę konstrukcji w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi obiekt będzie musiał mierzyć się po oddaniu do użytkowania. Podczas testów sprawdzano m.in. ugięcia wiaduktu, czyli to, czy konstrukcja pod ciężarem zachowuje się zgodnie z założeniami projektowymi. To jeden z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa tego typu obiektów. Zebrane podczas próby dane są teraz analizowane przez inżynierów. Wyniki obciążeń próbnych będą częścią dokumentacji potrzebnej do uzyskania zgody na użytkowanie wiaduktu. To kolejny istotny etap na budowie obwodnicy Chełma. Po zakończeniu badań, analiz i odbiorów technicznych wiadukt będzie mógł zostać dopuszczony do użytkowania, a cała inwestycja przybliży się do finiszu. Już jutro radni miejscy w Chełmie spotkają się na 35. sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o 14.00, poprzedzą je, jak zawsze, posiedzenia komisji stałych. W porządku znalazło się ponad 20 punktów, wśród nich kilka tematów ważnych dla mieszkańców. Najwięcej emocji może wzbudzić projekt uchwały dotyczący reorganizacji zespołu żłobków miejskich. Zakłada on bowiem likwidację żłobka Słoneczko przy ulicy Wolności. Placówka miałaby zostać wyłączona z zespołu i zlikwidowana z końcem sierpnia tego roku. Miasto tłumaczy ten krok demografią. W uzasadnieniu wskazano, że liczba urodzeń w Chełmie systematycznie spada. W 2022 roku urodziło się 311 dzieci. Rok później 283, w 2024 240, a w ubiegłym roku już tylko 219. Według danych z maja tego roku do Słoneczka uczęszczało 44 dzieci, choć placówka dysponuje 89 miejscami. Radni zajmą się także zmianami w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej. Dochody Chełma mają wzrosnąć do ponad 791 milionów złotych, wydatki do ponad 894 milionów. Ważnym punktem będzie też informacja o rynku pracy. Z dokumentów wynika, że na koniec 2025 roku w Chełmie było zarejestrowanych 1884 bezrobotnych, a 906 osób pozostawało bez pracy długotrwale. Na sesji pojawią się również tematy pomocy społecznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, zdrowia i zdrowia psychicznego. Radni rozpoczynają rozpatrzą też skargę na prezydenta Chełma.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Z okazji dzisiejszego święta zaglądamy do najnowszych statystyk z województwa lubelskiego, które przynoszą kilka ciekawych i ciepłych informacji o tutejszych mamach. Okazuje się, że najwięcej maluchów przychodzi na świat w ramionach pań w wieku od 30 do 34 lat. W tej grupie wiekowej w całym regionie urodziło się ponad 4200 dzieci. Tuż za nimi plasują się mamy o kilka lat młodsze w wieku od 25 do 29 lat. Na Lubelszczyźnie przeważają porody jedynaków, które stanowią niemal 43% wszystkich narodzin, ale niewiele mniej, bo 36% to narodziny drugiego dziecka w rodzinie. Z kolei jeśli spojrzymy na mapę regionu i tak zwany współczynnik dzietności, to absolutnymi liderami są powiaty łukowski oraz rycki. Tam statystycznie rodzi się najwięcej maluchów, wyraźnie powyżej średniej nawet dla całego kraju. Bez względu jednak na to, czy mówimy o mamie z Łukowa, Chełma czy Lublina i czy tuli w ramionach swoje pierwsze czy kolejne dziecko, wszystkim mamom z regionu i całej Polski życzymy dzisiaj najpiękniejszego dnia, pełnego uśmiechu, miłości i zasłużonego odpoczynku. Również zapraszamy do wysłuchania spotkania z gośćmi Radia Bon Ton, którymi są dzisiaj położne z Krasnostawskiego Szpitala. Więcej na ten temat po godzinie 14.
8: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ona je zmienia, określa, chociaż czasem też się z nimi mija i to bardzo daleko. Jednak, co by nie robiła, to zostaje w pamięci i wie o tym doskonale mój kolega redakcyjny, Jarek Hołota, który dla Państwa zerwie kolejną kartkę z muzycznego kalendarza.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 26 maja. To oznacza, że zanim przejdziemy do muzyki, z całego serca życzymy wszystkim mamom w hełmie i okolicach wszystkiego, co najpiękniejsze. Teraz czas na dawkę muzycznych faktów, które idealnie nakręcą wam wtorek. Naszą podróż zaczynamy w roku 1926, dokładnie 100 lat temu na świat przyszedł Miles Davis, jeden z największych, najbardziej wpływowych i innowacyjnych muzyków XX wieku. Geniusz trąbki, który kilkukrotnie całkowicie zmieniał oblicze jazzu, wprowadzając go na salony i łącząc z rockową energią. Choć odszedł w 1991 roku, jego album Kind of Blue to absolutna świętość w każdej muzycznej kolekcji. Przenosimy się do roku 1948. 26 maja urodziła się Stevie Nicks, charyzmatyczna wokalistka i ikona grupy Fleetwood Mac, a także niezwykle popularna artystka solowa. Jej głęboki, charakterystyczny głos i mistyczny wizerunek na scenie ukształtowały brzmienie takich megahitów jak Dreams czy Reunion. Dziś ta rockowa czarodziejka kończy 78 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1967. Wyjątkowy dzień w historii rocka. Brytyjski zespół The Move wydał swój kultowy, psychodeliczny singiel I Can Hear the Grass Grow. Utwór idealnie wpisał się w klimat nadchodzącego lata miłości i stał się jednym z hymnów tamtej niezwykłej, barwnej, hipisowskiej epoki na wyspach. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu świat muzyki pogrążył się w żałobie po stracie Andy'ego Fletchera, współzałożyciela i wieloletniego członka legendarnej grupy Depeche Mode. Fletch był spoiwem zespołu, człowiekiem z cienia, bez którego ta synthpopowa machina nie działałaby tak perfekcyjnie przez kilka dekad. Pamiętamy dziś o tym skromnym geniuszu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak hucznym świętowaniem urodzin faceta, który jest żywym dowodem na to, że rock'n'roll to najlepszy eliksir młodości. Dokładnie 62 lata temu, 26 maja 1964 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Leonard Albert Krawitz, którego wszyscy znamy po prostu jako Lenego Krawica. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent i absolutna ikona stylu kończy dziś 62 lata. Leny od przełomu lat 80. i 90. genialnie miksuje hard rocka, funk, soul i pop, tworząc hity, które od lat rządzą w eterze radia. Co ciekawe, na większość swoich płyt sam rozgrywa partie niemal wszystkich instrumentów. Zamykając nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie, nie możemy zagrać niczego innego. Skoro świętujemy urodziny Lenego Krawica na 104,9 FM, musi zrobić się naprawdę gorąco. Wrzucamy utwór z 1993 roku, który ma w sobie tyle energii, że z miejsca przegoni resztki zmęczenia. Rozrusza was w drodze i sprawi, że mocniej chwycicie kierownicę. Przed wami jubilat w swojej absolutnie szczytowej, rockowej formie. Are you gonna go my way?

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 19,99, teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
0: Reklama.
6: Boom.

Shaking Dudy śpiewał za 10 minut 13, a ja chodzę sobie i nucę, ale tak o godzinkę wcześniej, bo nadszedł czas, żeby się z Państwem pożegnać, ale spokojnie, słyszymy się jutro. Także zamiast do widzenia, powiem bardzo po radiowemu, do usłyszenia. Kamil Bukowski, dzięki za dziś.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Reklama.
6: Na zegarach godzina 12, a to oznacza, że w Radiu Bonton zaczynamy popołudnie w rytmie dnia, a zaczniemy oczywiście od wiadomości z kraju i ze świata.
7: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
8: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
7: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
9: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporcza i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
7: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu komisja do badania wypadków lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
8: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź z lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
7: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięstwa

0: 1022 hektopaskali. Dobra jakość powietrza nad głowami, praktycznie bezchmurnie. Potem troszkę tych chmur może się pojawić gdzieś po godzinie 17, ale generalnie dzisiaj cieszymy się słońcem.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. Rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Wtorek, a na Włodawskiej mamy korek zarówno od ronda w Chełmie, jak i od miejscowości Chrodyszcze Kolonia. W związku z budową obwodnicy wszystko tam stoi, ale spokojnie, w razie czego mam dla Was dziś 5 godzin ładowania się dobrą energią w to popołudnie, bez względu na to, czy jedziecie elektrykiem, czy spalinowym autem. Po prostu dobry vibe, dobry nastrój, a zapewnię Wam to ja, Janek Zieliński, jak zawsze uśmiechnięty, z głową pełną pomysłów na różne tematy, o których sobie dzisiaj pogadamy. Ale też dużo fajnych nutek zabrałem ze sobą. Na dobry początek Natasha Bedingfield w utworze Unwritten. Później zagościł nas formacja wideo, Beyoncé czy też Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
14: Bonto

Nie wiem, czy kojarzycie, w tym roku uznany nie tyle w Chełmie, co w całym kraju zapaśniczy klub Cement Gryf obchodzi swoje 60-lecie. I jak na dziedzictwo, jakie zbudowali, przystało. Dzisiejsi podopieczni też dostarczają powody do dumy i kolejne tytuły. Szerzej za chwilę opowie o tym Marcin Petruk w spocie Radia Bonton. Tak więc zostańcie z nami. W rytmie dnia 24 minuty po 12, a już teraz klasyk od formacji Toto. Africa.

0: reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blusa zaprasza.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Recepta na udany dzień?
15: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
14: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
16: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
17: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
17: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
18: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
19: Bonton Radio. Sport.
20: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z miejscami na podium reprezentanci cementu Gryfa Chełmu wrócili z Pelplina, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski LZS. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
21: Najlepiej wypadł tutaj Adam Gosiorowski, który nie dał żadnych szans swoim rywalom i zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce, medal srebrny, zdobyła Natalia Wawron, natomiast medale brązowe zdobyli Lena Kutarba, Cornelia Bąk i Oliver Ragan. Drużynowo cement Gryf w klasyfikacji dziewcząt został sklasyfikowany na 3 miejscu.
20: W tym samym czasie troje innych zapaśników klubu wracało do kraju z bułgarskiego Samokowa, gdzie rywalizowali w Mistrzostwach Europy U15. Ponownie Zdzisław Biały.
21: Najlepiej spisał się na tych mistrzostwach Kamil Kierejewski, który dostarł aż do walki o medal. Kamil stoczył walkę o brązowy medal z zawodnikiem z Bułgarii. Nie wygrał tej walki i ostatecznie zajął wysokie 5 miejsce. Natomiast Natalia Strojna po jednej wygranej i jednej przegranej walce została sklasyfikowana na 7 miejscu. I podobnie Andrzej Barabas również wygrał jedną walkę. Jego później rywal nie doszedł do finału i Andrzej został sklasyfikowany na 9 miejscu.
20: Wraz z zawodnikami do Bułgarii udali się trenerzy Dariusz Kucharski i Krzysztof Gajek. 9 czerwca Szkoła Podstawowa w Świerżach organizuje bieg zabytkową aleją grabową, którego stawką będzie Puchar Wójta Gminy Dorohusk. Jest to już czwarta edycja tego wydarzenia, które rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do udziału zaprasza nauczyciel placówki Sebastian Kogut.
0: Celem naszej imprezy jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zachęcenie do biegania, a także integracja uczniów z różnych szkół i środowisk. Uczniowie będą rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
20: Patronat nad biegiem sprawuje Radio Ponton i Super Tydzień Chełmski.
18: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
17: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: Bonton Radio. W rytmie.

pora na podróże w czasie w Radiu Bonton. W 2016, jak byłem uczniem pierwszego ELO w Zamościu, tam, gdzie kiedyś była Akademia Zamojska, to szkoła obchodziła stulecie i z tej okazji właśnie jako uczniowie dostaliśmy wszyscy medale z tej okazji. I ta historia przypomniała mi się przy okazji dzisiejszych Kronik Miasta, gdzie też będzie o medalu, ale ten był wręczany z innej okazji. I o tym wszystkim usłyszycie w Rytmie Dnia już niedługo, już po tej piosence. Perfekt, ale w koło jest wesoło.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Jak możemy przeczytać w numerze Kuriera Lubelskiego z 1 lipca 1971 roku, Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie należał w tamtym czasie do przodujących w województwie. I jak argumentowano, zasługa w tym była całego personelu, a głównie długoletniego kierownika urzędu Zbigniewa Rajewskiego, który wykazywał wiele troski o coraz lepszą pracę placówki. Dziennikarze po rozmowie z kierownikiem opowiedzieli o ciekawej inicjatywie. Otóż dzieciom urodzonym w Chełmie i otrzymującym imię w Urzędzie Stanu Cywilnego w tym mieście będzie przyznawany medal pamiątkowy. Czytamy. Medal według projektu artysty plastyka Edwarda Gorola wykonuje obecnie mennicy, a w Chełmie znajdzie się on przypuszczalnie za 2 miesiące. Ta ciekawa inicjatywa jest pierwszą w naszym województwie. W prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej poinformowano dziennikarzy, że niedługo urzędnicy stanu cywilnego w Lublinie, Chełmie i Zamościu mieli otrzymać na wzór warszawski togi. Ponadto we wszystkich urzędach stanu cywilnego w województwie miały być wprowadzone pamiątkowe dokumenty urodzenia, zawarcia małżeństwa i 25-lecia pożycia małżeńskiego.
1: W tytule mamy urodzony w Chełmie, ale tak gdyby się patrzeć medalowi, to bardziej chodziło o urodzonych w mieście PKWN, bo oczywiście były to czasy, kiedy PKWN był bardzo mocno podkreślany jako ten wątek historyczny związany z Chełmem, chociaż no w rzeczywistości wyglądało to w nieco bardziej skomplikowany sposób. Była to inicjatywa Urzędu Stanu Cywilnego, pojawia się tutaj wieloletni kierownik Zbigniew Rajewski, który zresztą też warto dodać w tym czasie był prezesem zarządu oddziału PTTK w Chełmie, w pełni tą funkcję w latach 1967-73. No i sam medal, tutaj podkreślano, że to bardzo oryginalny pomysł, że w zasadzie inne miejscowości Lubelszczyzny też próbują się dostosować do tych pomysłów, ale warto tutaj wyjaśnić, że właściwie to był taki moment, kiedy rodziła się jakby taka koncepcja, żeby w Chełmie wydawać medale i właściwie był to drugi w kolejności medal, bo pierwszy ukazał się rok wcześniej z okazji 60-lecia oddziału PTK w Chełmie. Taki dosyć malowniczy medal z Kazimierzem Janczykowskim, z bramą Uścił-Łukską. No i rzeczywiście ten medal zapoczątkował tę tradycję. No pan Rajewski jako osoba związana z PTTK pewnie uczestniczył w tych działaniach, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że oba medale projektował znany medalier Edward Gorol i to też miało znaczenie. No i oczywiście oba medale były bite w mennicy państwowej, a więc były dosyć solidnie wykonane. My w tym pierwszym rzucie wykonano 500 sztuk. Takie mamy informacje zestawień dokonanych przez Konstantego Prożogo, który z czasem przygotował publikację poświęconą medalom chełmskim. W roku 1977 wznowiono jeszcze ten medal też w ilości 500 sztuk. No i rzeczywiście urodzeni w Chełmie, był jeszcze medal zaślubieni w mieście PKWN. Urodzeni w Chełmie otrzymywali ten medal. Być może gdzieś tam jeszcze w zakamarkach domowych skarbnic takie medale się znajdują. No myślę, że taka dosyć egzotyczna ciekawostka, ale rzeczywiście taki pomysł w roku 1971 w Chełmie się zrodził.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
3: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Największym wydarzeniem minionego tygodnia były piąte chełmskie targi książki, a tam m.in. rozstrzygnięto konkurs Pomocna Dłoń. Wyróżniono tam ludzi młodych i pomocnych. Temat sprawdzicie na stronie Radia Bonton. Tymczasem po 13 zaserwujemy Wam bardziej aktualne tematy, które dzieją się tutaj zarówno w kraju, na świecie, lokalnie oczywiście. Też od 13 równo usłyszycie m.in. o upałach w Europie oraz o cenach paliw w stacjach na środę.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
2: Reklama.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Reklama. Minęła 13 w Radiu Bonton. To oczywiście oznacza, że czas na wiadomości z kraju, ze świata oraz lokalny skrót informacji. Zapraszam.
14: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach 4 województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
15: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O 2 więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
14: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczeniem Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6,96, na oleju napędowego 6 zł 75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
2: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
14: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował,

0: inwestorowi ubiegać się już o pozwolenie na budowę. W hali sportowej w Chełmie trwają targi edukacyjne skierowane do młodzieży planującej dalszą ścieżkę kształcenia i kariery zawodowej. Swoją ofertę prezentują chełmskie technika, zespoły szkół o różnych profilach zawodowych, także uczelnie. Uczniowie mogą zapoznać się z propozycjami edukacyjnymi i porozmawiać z przedstawicielami placówek. W wiadomościach za niecałe pół godziny powiemy także o sukcesie szkół z powiatu krasnostawskiego. Znalazły się w gronie laureatów konkursu Silni Polską, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: No i jeżeli chodzi o pogodę, w Chełmie i w okolicach mamy około 23 stopni, 1022 hektopaskale na barometrach, dobra jakość powietrza, nad nami bezchmurnie, słonecznie i tak przez większość dnia powinno pozostać.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA, www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Zerkam sobie na dzisiejsze święta w kartce z kalendarza i mamy dzisiaj jedno z najważniejszych świąt w całym roku. Dzisiaj mamy Dzień Mamy. Z tej okazji oczywiście wszystkim mamom słuchającym popołudnia w rytmie dnia dużo zdrowia, szczęścia, miłości i dumy z pociech. Pozwolę sobie skorzystać z okazji, że tu jestem i pozwolę sobie pozdrowić jedną z najwierniejszych fanek Radia Bonton, czyli moją mamę. Kocham Cię, najmocniej na świecie. Zresztą kochamy wszystkie z Was, bez wyjątku. Janek Zieliński, syn Alicji z tej strony i do 17 gram dla Was na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dzisiaj, jak wspomniałem, Dzień Matki. Jedno zostały kwiatki, czekoladki, ale mama Szymona Zalenta chce w ten dzień pomocy i zdrowia dla swojego dziecka. Sprawę macie opisaną na stronie Super Tygodnia, tam macie wszelkie informacje, odnośniki. Także zetknijcie, moi drodzy, więcej lokalnych informacji usłyszycie na antenie Radia Bonton już o 13.30. Ale zanim to jeszcze 23 po 13, Ed Sheeran, Shape of You.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Jest 13.30. Czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosat. Wojewoda lubelski wydał decyzję lokalizacyjną dla inwestycji gazowej w Chełmie. Chodzi o budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i stacją redukcyjno-pomiarową przy ulicy Towarowej oraz przebudowę istniejącego odcinka sieci w rejonie ulicy Krzowskiej i Chemicznej. Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa, oddział w Lublinie. Jak informuje Lubelski Urząd Wojewódzki, decyzja została podpisana 6 maja. Inwestycja będzie realizowana w trybie tzw. specustawy gazowej. To oznacza uproszczoną i przyspieszoną procedurę, ale też możliwe ograniczenia dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze inwestycji. Urząd podkreśla, że ustalenie lokalizacji takiego przedsięwzięcia nie wymaga zgody właściciela działki lub użytkownika wieczystego. Zakres prac obejmuje budowę około 918 metrów gazociągu średniego ciśnienia, przyłącza oraz przebudowę istniejącej sieci. Postępowanie obejmuje działki położone w obrębach 07, 08 i 09 na terenie Chełma w rejonie ulic Towarowej, Okrzowskiej, Chemicznej i Hutniczej. Urząd Wojewódzki informuje też, że ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości będą ustanawiane za odszkodowaniem, ale decyzje w tej sprawie zapadną w odrębnych postępowaniach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że inwestor może wystąpić o pozwolenie na budowę. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace, ani jakie utrudnienia mogą pojawić się w rejonie inwestycji. W miejskiej hali sportowej w Chełmie trwają targi edukacyjne skoncentrowane na wyborze zawodowego kierunku w przyszłości. Na miejscu prezentują swoją ofertę chełmskie technika i zespołu szkół, których profile nauczania uwzględniają wiele różnych branż. Jeszcze do 15 młodzi ludzie mogą korzystać z dobrodziejstwa skupienia wielu ważnych informacji, instytucji i placówek, które pomogą im wybrać edukacyjną i zawodową przyszłość.
9: I muszę wybrać. Pewnie bym poszedł na technika logistyka, może
0: informatyka albo mechatronika z mechaniką też i elektryką.
9: Myślałam o liceum, profil humanistyczny. Chciałam być menadżerką biznesów międzynarodowych.
10: Na razie nie wiem, co będę robił. Wszystko nie wiadomo.
11: No ja ogólnie muszę z elektrotechniki pierwszy zdać, żeby do drugiej klasy przejść, ale na razie jest dobrze. Może do Radomia pójdę.
12: Ja mam plany iść do szkoły ogólnie, gdzie jest kucharstwo albo cukiernictwo.
13: Astronomia.
14: Medycyna.
15: Ja mam plany, żeby iść na grafika komputerowego albo elektryka.
16: Ja do końca jeszcze nie jestem pewna, jaką chcę szkołę wybrać, ale na pewno tam, gdzie mnie przyjmą, tam będę też szczęśliwa, bo myślę, że trzeba być też otwartym raczej człowiekiem.
8: Mówili uczestnicy targów. Jutro kolejny dzień wydarzenia. Początek o 9:00.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
8: Ponad 2300 uczniów z całej Polski wzięło udział w konkursie edukacyjnym Silni Polską, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Młodzież przygotowała setki projektów historycznych, od spektakli i wystaw po gry terenowe, koncerty i rekonstrukcje historyczne. Celem było nie tylko poznawanie historii, ale też angażowanie lokalnych społeczności w upamiętnianie ważnych postaci i wydarzeń. Konkurs podzielono na 3 etapy. Najpierw edukatorzy IPN przeprowadzili ponad 400 warsztatów historycznych dotyczących m.in. polskich naukowców, ale też i zbrodni katyńskiej. Następnie uczestnicy brali udział w rajdach, spacerach edukacyjnych i spotkaniach ze świadkami historii. Ostatni etap należał już do samych uczniów, którzy organizowali własne wydarzenia historyczne i społeczne. W gronie laureatów znalazły się także szkoły z powiatu krasnostawskiego. Nagrodzono szkołę podstawową w Kraśniczynie za projekt poświęcony Zofii Brudzińskiej, nauczycielce i patriotce z Kresów Wschodnich, znanej później jako siostra Jana. Uczniowie przygotowali m.in. grę terenową i spektakl słowno-muzyczny, przywracając pamięć o bohaterce w lokalnej społeczności. Wyróżnienie zdobyła również szkoła podstawowa w Siennicy Różanej. Młodzież badała losy mieszkańca miejscowości z okresu II wojny światowej, docierała do świadków historii i zainicjowała upamiętnienie ofiar mordu z 1942 roku. Laureaci konkursu wezmą udział w czerwcowym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa. Tam odbędzie się uroczysta gala finałowa projektu.
4: Bon Ton Radio. W rytmie

Powoli przez okna i wszelkie możliwe wejścia wdziera nam się lato, co oznacza dużo różnych imprez. Już 17 czerwca w Okrzowie odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci Maluj z nami, które organizowane są przez lokalne Centrum Biblioteki Kultury oraz chełmskie Stowarzyszenie Twórcze Pasja. O tym, co będzie tam można zmalować, przeczytacie na supertydzień.pl. My póki co zmierzamy w Radiu Bonton do 14.

0: Wystarcza.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Reklama.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

chwil, gdy jest już ciemno za oknami, bezchmurnie. Tydzień już tam się rozkręcił i to tak z grubej rury. Jednym z głównych tematów jest odwołanie prezydenta Krakowa. Aleksandrowi Miszalskiemu podziękowali mieszkańcy w referendum i w ciągu 3 miesięcy wybiorą nową osobę kierującą urodem Kraka. Start w wyborach zadeklarował m.in. był prezes NIK-u Marian Banaś. Z drugiej strony mamy też Marianę Schreiber w tym wszystkim. Kolejne partie będą ogłaszać swoich kandydatów. Dziś ma to zrobić z tego, co pamiętam, m.in. razem. W każdym razie to jeden z wielu tematów, o których dziś będziecie słyszeć o każdej równej godzinie w serwisach informacyjnych w Radiu Bonton, a jeden taki za moment usłyszycie o 14:00. Jeszcze 6 minut do właśnie tej godziny. A teraz na koniec jeszcze Ella Langley, Be Here.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
8: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze Włęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Reklama.
9: Minęła 14.
10: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
11: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
10: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. Jedna osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
12: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować minimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
10: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
9: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
10: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
13: Szybka pogoda, jeżeli chodzi o te momenty, tutaj mamy około 24 stopni, ciśnienie na poziomie 1020 około, na niebie bezchmurnie, tak pozostanie przez większość czasu, dobra jakość powietrza,

0: października 52.
1: Janek Zieliński, witam Was w rytmie dnia i już teraz zapraszam na rozmowę z dzisiejszymi gośćmi w Radiu Bonton.
0: Gość Radia Bonton.
2: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Spotykamy się dziś w tym wyjątkowym dniu. Z okazji Dnia Mamy zaprosiłam do naszego studia położne. Jest z nami dzisiaj Sylwia Malec oraz Kornelia Romańska. Chciałyśmy dziś poruszyć temat wsparcia, doświadczenia i wyzwań, jakie towarzyszą współczesnym mamom. Czy w dzisiejszej dobie tak rozbudowanych technologii, gdy dostęp młode mamy, czy przyszłe mamy mają nie tylko do książek, ale także do publikacji w internecie, czy też korzystania z wszelkich platform, na których można zadawać pytania. Czy dzięki temu kobiety są bardziej świadome tego, w jaki sposób będzie wyglądał ich poród?
3: Mimo wszystko w dzisiejszych czasach jest to bardzo zróżnicowane zjawisko. Jedne mamy są bardzo dobrze przygotowane do porodu, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Czytają dużo odpowiednich książek, mają wypełniony plan porodu, mają wizję swojego porodu, choć również mają świadomość, że w każdej chwili może się to zmienić, ponieważ poród to proces bardzo dynamiczny. Jednak jest wiele kobiet, której tej wiedzy nie posiada. W takim przypadku naszym zadaniem jest ich edukacja i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.
2: Wspomniała Pani o szkole rodzenia. Czy obecność w takim, uczestnictwo w tych zajęciach rzeczywiście wiele zmienia i pomaga?
3: Uważam, że tak, że jest to bardzo dobre przygotowanie do porodu, ponieważ kobieta nie tylko w teorii może poznać, prawda, jak będzie przebiegać, jak może przebiegać poród, ale również kobiety tam ćwiczą, przygotowują swoje ciało do tego wydarzenia, do porodu.
2: Emocje na sali porodowej są różne, oczywiście na pewno zależy to też od charakteru danej kobiety, ale w jaki sposób wy jako położne możecie te emocje okiełznać? Czy wtedy wystarczy trzymanie za rękę, czy jakieś słowa wsparcia? Jak to wygląda i co najczęściej stosujecie?
4: Przede wszystkim trzeba dużo rozmawiać z przyszłą mamą. Należy okazywać jej dużo wsparcia i zrozumienia. Gdy kobieta ma jakieś wątpliwości i zadaje pytania, to należy jej odpowiedzieć szczegółowo i ze spokojem wszystko wytłumaczyć. Ważne też jest, aby w trakcie porodu zapewnić kobietom odpowiednią intymność. Zamykamy drzwi i staramy się, żeby w trakcie porodu były tylko niezbędne osoby. Tak naprawdę chyba najważniejsza jest atmosfera podczas całego trwania porodu, ponieważ jak jest ona taka ciepła, przyjemna i domowa, no to wtedy po prostu te kobiety czują się bezpieczniej i nie stresują się aż tak bardzo tym trudnym dniem.
2: Może warto podkreślić to, jakie są możliwości, aby ten poród w jakiś sposób usprawnić. Wiem, że w Państwa szpitalu w krasnosławskiej placówce jest możliwość, aby skorzystać z wanny. Jakie są też jeszcze inne możliwości, co Państwo możecie zaproponować, aby było lżej?
4: Oprócz wanny mamy możliwość aromaterapii, mamy różne olejki, niektóre z nich działają godząco na skurcze. Są też takie, które po prostu sprawiają, że ta atmosfera jest przyjemniejsza i rodząca może sobie wybrać zapach, jaki jej odpowiada. Mamy też możliwość muzykoterapii. Mamy głośnik, gdzie rodząca sama może się podłączyć ze swojego telefonu, puścić sobie swoją muzykę, żeby sobie umilić ten czas. Wieczorem też jak najbardziej możemy zrobić taki klimat światełkami różnymi. Także to też dobrze wpływa na samopoczucie rodzącej.
2: No czyli tutaj mówimy raczej o tych porodach, które trwają dłużej, tak? Bo czasami zdarzają się też takie akcje, które wymagają szybkości i już tego czasu na takie ocieplanie zbytnio nie ma.
4: Tak, jeżeli ten poród tak troszkę się przedłuża i tak na spokojnie wszystko idzie swoim tempem, to jak najbardziej zapewniamy taką atmosferę. A po prostu jak przychodzi kobieta, że już widać, że za chwilkę będzie poród, no to w pierwszej kolejności patrzymy na nią, żeby się nią odpowiednio zaopiekować, a no ta atmosfera odchodzi gdzieś tam troszkę w dalsze tło, bo wiadomo, nie zawsze jest też na to czas, żeby przygotować wszystko.
2: Co w całym tym procesie porodu sprawia, że rzeczywiście już teraz ta kobieta z zwykłej kobiety staje się mamą? Czy to jest moment właśnie samego porodu, czy to dopiero dzieje się za jakiś czas, gdy jest ta bliskość z dzieckiem?
4: Moim zdaniem taki najbardziej niezwykły moment to ten, w którym możemy położyć pierwszy raz dziecko

0: dziecko już na brzuchu mamy, ponieważ pod koniec porodu kobietom towarzyszą różne emocje, niepokój, lęk, strach, czasem nawet gniew, spowodowany tą ciężką sytuacją, tym całym bólem. No i niektóre kobiety właśnie krzyczą, inne płaczą, zdarzają się takie, które przeklinają. I no to jest naturalna reakcja na bóle skurczowe, ale przychodzi taki moment właśnie już urodzenia się dziecka i wtedy już jak mama ma je przy sobie, to nagle to wszystko odchodzi w niepamięć i jest taka ogromna radość, pojawiają się łzy szczęścia. Właśnie myślę, że to jest takie to przełamanie, to jest taki ten najważniejszy moment w tym całym procesie, że
1: z tych wszystkich,
0: z tych wszystkich negatywnych emocji nagle no, kobieta zapomina o tym wszystkim i przychodzi taka ulga i zadowolenie.
1: Wspomniała Pani o tych łzach. Czy zdarza się też, że nie tylko mama płacze, ale również i Panie się wzruszają na sali?
2: Tak, bardzo często. I najczęściej w takich momentach, gdy widzimy, że tatusiowie pierwszy raz zobaczą swoje dziecko i pojawiają się u nich właśnie te łzy wzruszenia i wtedy nas też to dopada. Też czujemy to wzruszenie.
1: I jakby też tą ulgę pewnie, że...
2: Tak, na pewno, że już jest wszystko dobrze, prawda? Że jest wszystko dobrze z mamą, wszystko dobrze z dzieciątkiem i to jest ten pierwszy krzyk też jest bardzo wzruszający.
1: Zrozumiałe jest to, że podczas porodu towarzyszy kobietom ból. No i do tego w jakiś sposób można się przygotować, na przykład ćwicząc, ale czy można do przyjścia na świat swojego dziecka tak przygotować się emocjonalnie? Czy uważacie Panie, że skorzystanie z poradników, czy nawet szkoły rodzenia daje nam taką możliwość, aby już te emocje również okiełznać?
2: Myślę, że w pewien sposób na pewno pomagają, czy czytanie odpowiednich książek, czy właśnie uczęszczanie do szkoły rodzenia, rozmowa z położną, lekarzem o swoich emocjach, jakichś wątpliwościach, niepewnościach. Macierzyństwo przychodzi stopniowo. Z dnia na dzień uczymy się tej roli, siebie nawzajem. Bardzo duże znaczenie w tworzeniu więzi odgrywa również oksytocyna, tak zwany hormon miłości, szczęścia. Wydziela się ona podczas porodu, karmienia piersią, a następnie przytulania, noszenia dziecka na rękach. Wtedy zmniejsza się poziom stresu, lęku, a buduje zaufanie oraz więź.
1: A czy w Państwa placówce jest możliwy poród rodzinny?
0: Tak.
1: I najczęściej są to ojcowie, czy zdarzają
2: się? Zazwyczaj
0: tak.
2: Najczęściej
0: tak,
2: tatusiowie.
0: Zdarzają się też mamy tych rodzących, czy siostra na przykład, także...
2: Rodząca ma wybór, prawda?
0: Tak.
2: Kogo wskaże za swoją osobę towarzyszącą, wtedy bez problemu.
1: A czy zdarzają się te takie sceny z filmu, że tato mdleje?
2: Czasami tak, bo właśnie tatusiowie bardzo też to przeżywają, prawda? Na początku pokazują, że są silni, że chcą wspierać swoje partnerki, masować, pomagać przy przyjmowaniu różnych pozycji, ale gdy zobaczą już właśnie dzieciątko pierwszy raz, no to wtedy te emocje wszystkie schodzą i widać te emocje, prawda? Właśnie te łzy wzruszenia. Ale również też czasami właśnie stres, że tatuś musi wyjść na przykład, bo nie czuje się na siłach. Mhm. Więc wtedy my też to rozumiemy. Nie można niczego robić na siłę.
1: A co Panią daje ta praca? Z czego czerpiecie największą satysfakcję?
0: Mi osobiście największą satysfakcję daje uczestniczenie w porodzie i przyjęcie nowego człowieka na świat. No to uczucie, kiedy już to dziecko się urodzi, usłyszy się jego pierwszy krzyk, dotknie się tej malutki rączki, da się mamie, no to jest najpiękniejszy widok, moim zdaniem. I jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę to przeżywać, w tym uczestniczyć. To mnie tylko motywuje do dalszej pracy i utwierdza w tym, że no jednak jest to odpowiednia droga, którą wybrałam.
1: A właśnie skąd ta decyzja? Dlaczego się Panie zdecydowałyście, aby ten zawód wybrać? Bo no nie ukrywam, że to jest na pewno coś wielkiego, aby przyjmować dziecko na świat, więc skąd te decyzje?
0: Zawsze chciałam pracować z dziećmi. A tak na początku myślałam nad jakimś kierunkiem lekarskim, ale no tak jakoś odeszło to w zapomnienie. Później się zastanawiałam między właśnie położnictwem a pielęgniarstwem. Padło na to położnictwo. No i tak już zostało i się rozwijam dalej w tym kierunku i jestem zadowolona z pracy.
2: U mnie również serce tak podpowiadało, że jednak to położnictwo, bo były też myśli nad pielęgniarstwem, ale jakoś bliżej mi było to położnictwo, właśnie pracy z kobietą, z noworodkiem.
1: W takim razie serdecznie Panią dziękuję za te wskazówki, za te informacje. Jeszcze raz przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj były panie z Krasnostawskiego Szpitala, panie położne Sylwia Malec oraz Kornelia Romańska. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Reklama.

Kiedyś twierdza w Zamościu miała 7 bastionów. Do dzisiejszych czasów zachowały się, jeżeli dobrze pamiętam, 4, ale jak pokazuje przykład Chełma, z powodzeniem można budować nowy bastion, tylko tym razem pięściarski. Za chwilę o zmaganiach zawodników z tego klubu usłyszycie w sporcie Radia Bonton, no bo przywieźli oni medale z lubelskiego memoriału i o tym właśnie będzie dzisiejszy ten aktualny odcinek. Jeszcze 25 minut po 14, oczywiście 35 do 15, a już teraz klasyk od Kennego Logginsa, Footloose.

0: reklama.
1: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Marcin Betruk, zapraszam na wiadomości sportowe. Siedmioro pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie ma za sobą udany start w Memoriale Stanisława Zalewskiego, który rozegrał się w Lublinie. Walki sparingowe wygrali tam Kevin Aftyka, Oskar Szpindowski, Żenia Ryszko i Seweryn Szachun. O zwycięskim pojedynku turniejowym mówi trener Bastionu Wojciech Zaprawa.
7: Kordian Kłaga, nasz młodzik, który jednocześnie jest najbardziej doświadczony z zawodników, w pojedynku z zawodnikiem z Radomia. Przeważał w każdej rundzie, pięknie kontrował, zamykał rywala pod linami, no i ostatecznie wygrał zasłużenie jednogłośnie 3-0 na punkty, z czego jestem zadowolony. I wiadomo, że był to typowy lokalny turniej, ale doskonała okazja, żeby się sprawdzić. Także kolejna cegiełka w budowie naszych zawodników po prostu została dołożona tego dnia.
6: W walkach turniejowych pojedynkowali się jeszcze Oliwia Kostecka i Kornel Czajkowski, którzy po zaciętych starciach musieli uznać wyższość rywali, chociaż niejednogłośnymi decyzjami sędziów. Do udanych udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Gródek mogło zaliczyć się reprezentanci klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie. Wrócili stamtąd z 9 medalami zdobytymi zarówno w kumite, jak też w kata. O szczegółach sensei Waldemar Kozioł.
8: Doskonały występ naszych seniorów, czyli tutaj w wieku powyżej 35 lat, czyli Marta Śliwińska i Andrzej Podgórski drugie miejsca zajęli, a syn Andrzeja Paweł Podgórski pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, drugie miejsce też zawodnik z Kanku, czyli Szymon Woźniak też w kategorii tej dziecięcej 8-9 lat. Także uważam, że jak na tak małą ekipę ta ilość medali, czyli 5 srebrnych, złoty i 3 brązowe, to doskonałe wyniki.
6: W turnieju brało udział 116 osób z 15 rodzimych dojo.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

Za chwilę przejedziemy się po okolicy w Radiu Bonton, bo czeka na nas radionawigacja Marcina Petytułka. Za to możliwe, że niedługo mieszkańcy Gdyni przejadą się koleją liniową. Miasto ma zamówić koncept takiej komunikacji, a wiecie, w teorii nie jest takie głupie, bo tutaj miasto momentami jest wysoko położone. To taki trochę taki paradoks, powiedzmy. Więc jest tam miejsce, żeby poruszać się jak fisz. 30 cm ponad chodnikami. Albo i wyżej nawet. Albo w sumie popływać, jak ryba w wodzie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Polscy kierowcy coraz chętniej przekonują się do samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Potwierdza to ilość ogłoszeń na portalach motoryzacyjnych, ponieważ obecnie tego typu pojazdy zbliżają się do 1/3 ogółu. Jeżeli chodzi o rynek wtórny ogólnie, to średnia cena używanego samochodu wynosi obecnie niecałe 45 tysięcy złotych, a kwoty są najniższe przede wszystkim w przypadku diesli. Ostatnie tygodnie to ponadto wzrost ogłoszeń dotyczących sprzedaży motocykli, ponieważ obecnie jest ich znacznie ponad 30 tysięcy.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia. Don't tell.

Udamy się pod Chełm, gdzie nad budowaną obwodnicą przeprowadzono testy obciążeniowe nowego wiaduktu kolejowego z udziałem 100-tonowej lokomotywy ciężkiej niczym Utuwima. O tych testach i innych doniesieniach z okolicy usłyszycie w wiadomościach lokalnych na stronie Radia Bonton. Jeszcze więcej informacji z okolicy z kolei na naszej antenie zagości po 15.00.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama.
11: Minęła 15 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata, a także parę doniesień z okolicy.
12: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jedna z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
12: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
14: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
12: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
15: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
16: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
15: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
12: Dziś Dzień Matki, tymczasem jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia, aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
17: Od podirytowania, narastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
12: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
17: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
12: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
18: Flash. Skrót lokalnych informacji.
19: Mieszkanka gminy Krasnystaw straciła ponad 135 tysięcy złotych, padając ofiarą oszustów inwestycyjnych. 63-latka uwierzyła niestety w fałszywą reklamę w internecie i skontaktowała się z rzekomymi doradcami finansowymi. W Dniu Matki mama małego Szymka Zalęta apeluje o wsparcie dla swojego syna, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka, postępująca choroba genetyczna, która odbiera dzieciom sprawność i siłę. Rodzina zbiera środki na kosztowną terapię, która może dać chłopcu szansę na przyszłość. Mieszkańcy gmin Łopiennik Górny i Rejowiec Fabryczny od lat skarżyli się na zły stan drogi powiatowej Toruń-Borowica. W sprawie złożono petycję podpisaną przez kilkaset osób, wskazując na problemy z bezpieczeństwem i fatalną nawierzchnią. Dokument zyskał szeroki oddźwięk w lokalnej społeczności i nie tylko. O czym więcej, za niecałe pół godziny zapraszam na wiadomości lokalne o 15.30. 15.30.

0: 104 i 9 FM. W rytmie dnia.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Jeżeli zastanawiacie się, jak przebić się przez dzisiejsze korki, to mam dla Was alternatywny środek transportu, bo dzisiaj jest Dzień Samolotów z Papieru, więc na papierze może być to niezły pomysł. A w Waszych głośnikach leci oczywiście Radio Bonton. Ja jestem Janek Zieliński i gram dla Was w rytmie dnia do 17. Oprócz mnie grają też najświeższe lokalne wiadomości i super hity, jak ten od Oskara Cymsa.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie Ty.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
8: Bonito.

W Radiu Bonton mam propozycję dla starszych słuchaczy i nie tylko, bo dziś w Parku Miejskim w Chełmie trwają senioralia, czyli moc atrakcji dla najstarszych jeszcze do 18. No a dziś mamy idealną pogodę do aktywności na dworze. Nie za gorąco, też nie za zimno, tak w sam raz, jak u trzech niedźwiadków. A o tym, co się dzieje więcej w mieście Białego Misia i nie tylko, usłyszycie w serwisie w rytmie dnia o 15.30.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
12: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 15.30 przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Ponad 135 tysięcy złotych straciła mieszkanka gminy Krasny Staw. 63-latka padła ofiarą oszustów. Obiecywali szybkie pomnożenie oszczędności. Kobieta znalazła w internecie fałszywą reklamę kupna akcji znanej firmy. Szybko skontaktowali się z nią rzekomi doradcy finansowi. Namówili pokrzywdzoną do pierwszej wpłaty pieniędzy i zainstalowania na telefonie specjalnej aplikacji. Ten program dał przestępcom pełny i zdalny dostęp do jej urządzenia. Kobieta wykonywała kolejne przelewy, bo fałszywy analityk zapewniał ją o rosnących zyskach. Zaciągnęła nawet kredyty bankowe, by opłacić wymyślone licencje i odblokować swoje środki. Kiedy zrozumiała, że to oszustwo, od razu powiadomiła policję. Funkcjonariusze szukają sprawców i stanowczo apelują o czujność w sieci. Przypominają, by nigdy nie instalować aplikacji do zdalnej obsługi na polecenie doradców z internetu. Każda obietnica gwarantowanego zysku w krótkim czasie to najprawdopodobniej próba kradzieży. Dzisiaj dla wielu mam to dzień kwiatów, laurek, życzeń i ciepłych słów, ale Dominika, mama małego Szymka, Zelenta, chorego na dystrofię mięśniową, Duchenna, prosi dziś o coś zupełnie innego.
13: Ja nie marzę o prezentach. Jestem mamą Szymka i marzę tylko o jednym, żeby moje dziecko było zdrowe, żeby mogło bawić się, skakać, żeby nie musiało się martwić o jutro. I w tym wyjątkowym dniu matki, proszę podarujmy Szymkowi szansę. Szansę na lepszą przyszłość. Jeśli nie możecie, to udostępnijcie. To dla nas bardzo wiele znaczy.
12: Szymek każdego dnia walczy z ciężką postępującą chorobą genetyczną, która odbiera dzieciom siłę, sprawność i możliwość normalnego dzieciństwa. Rodzina zbiera pieniądze na kosztowną terapię, która może dać chłopcu szansę na przyszłość. W Dniu Matki Dominika apeluje: zamiast kwiatka podarujcie Szymkowi szansę. Jak mówi, dla wielu osób to tylko chwila, a dla jej rodziny może oznaczać całe życie. Ostatnie dni pokazały, że wspólne pomaganie ma ogromną moc. Akcja Łatwoganga poruszyła tysiące ludzi i pomogła zebrać ogromne środki na leczenie chłopców chorych właśnie na dystrofię mięśniową Duchenna. Teraz podobnej mobilizacji potrzebuje Szymek. A zbiórkę dla Szymka Zelenta można wesprzeć za pośrednictwem strony Się Pomaga.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: Stan techniczny drogi powiatowej na odcinku Toruń-Borowica od lat budził ogromne niezadowolenie mieszkańców gmin Łopiennik Górny oraz Rejowiec Fabryczny. Ostatnie dni przyniosły jednak wyraźny zwrot akcji. Od obywatelskiej petycji, przez emocjonalne spotkanie w świetlicy w Kaniem, aż po konkretne decyzje finansowe podjęte podczas sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. Zagadnienie, wokół którego stało się naprawdę głośno, stanowiła petycja skierowana właśnie do starostwa. Podpisało się pod nią około 780 osób. Jej autorka, Olga Oleszczuk, zwracała uwagę na fatalny stan nawierzchni drogi powiatowej oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców. Dokument został szeroko udostępniony, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, lokalnej społeczności obu powiatów. Władze powiatu chełmskiego twierdzą, że rozmowy na temat możliwości wyremontowania drogi prowadzone były z sąsiednim samorządem wielokrotnie, ale miał on wykazywać, jak przekazał dziennikarzom Supertygodnia wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, brak zainteresowania tematem. Tymczasem podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Krasnostawskiego podjęte zostały decyzje, które zmierzają do poprawy stanu technicznego wspomnianego odcinka. Zabezpieczono pieniądze, a wicestarosta Marek Nowosadzki zapewnił, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane. Sama petycja, która wpłynęła do starostwa powiatowego w Krasnymstawie, zostanie rozpatrzona w normalnym trybie.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

ważna informacja dla kierowców, bo Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że od 2028 nastąpi wymiana bezterminowych praw jazdy. Dokładniej mowa o dokumentach wydanych przed rokiem 2013. Będzie to wszystko trwać 5 lat stopniowo, mnóstwo szczegółów. Wszystko to sprawdzicie na stronie Sport Tygodnia w Radiu Bondon. Z kolei za chwilę radionawigacja z okazji Dnia Matki, gdzie poznamy odpowiedź na pytanie, jakie samochody wybierają mamy. No, my mamy nadzieję, że samochody, w których gra Radio Bondon. Szczęśliwego nowego roku, Artur Gadowski, to już teraz.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dzisiaj Dzień Matki, a w związku z tym przedstawię Wam statystykę dotyczącą tego, jakie samochody najczęściej wybierają właśnie mamy. Okazuje się, że większość z nich skupia się przede wszystkim na dużej przestrzeni wewnątrz, oszczędności paliwa i wysokim poziomie bezpieczeństwa, najczęściej decydując się na kombi. Jeszcze do niedawna większość z nich wybierała SUV-y, ale tendencja się zmieniła przede wszystkim w grupie kobiet mających dzieci w wieku młodszym niż 10 lat. Jeżeli chodzi o modele, to czołową trójkę stanowią Volkswageny Passaty, Skody Octavia oraz Audi A4.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

Jesteśmy w wielu miejscach w Chełmie i nie tylko. Zresztą dostałem niedawno telefon w sprawie Lubelskiej, gdzie dzwoniący 20 minut stał tam w korku do przejazdu Chełm miasto od strony centrum miasta. Tak więc jak będziecie tamtędy jechać, to pomyślcie może na taką sinut tasu, bo możecie tam długo sobie postać. No pensaba enamorarme hasta que te conocí.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem, Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
11: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
2: Reklama.
12: A już teraz mamy 16:00, to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w radiu. Bonton.
13: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gruźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka. Mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
14: W pojeździe marki Range Rover było 3 pasażerów, 2 mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
13: Cała rodzina przebywa w szpitalu, sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gruźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
15: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
13: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki. Poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza tytułowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdy Linet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu Domu Żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
11: Program sponsoruje Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Tachografów Cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: 4 minuty po godzinie 4:00. Sprawdzamy pogodę. 26 stopni. Dzisiaj maksimum. Na niebie bezchmurno. Dalej. 1020 około hektopaskali na barometrach i dobra jakość powietrza. Tak jest.
11: Program sponsoruje Stacja Kontroli Pojazdów i Serwis Tachografów Cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: A już za moment usłyszycie program Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Dzisiaj wybieramy się do Czułczyc z okazji jubileuszu nadania lokalnej szkole imienia świętego Jana Pawła II. Audycję poprowadzi Monika Łupkowska i cóż, zapraszam Was. Czule. Janek Zieliński z tej strony. Gramy w rytmie dnia jeszcze do 17:00.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Misiura, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czułczycach.
2: 29 maja odbędą się obchody 25-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II właśnie w Czułczycach. I co z tej okazji się odbędzie?
3: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Rocha w Czułczycach. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszego etapu ścieżki edukacyjnej Droga Życia i Wartości Jana Pawła II. Inicjatywa jest wyrazem pamięci i hołdu dla naszego patrona, którego nauczanie i wartości od lat są ważnym drogowskazem dla społeczności szkolnej. W dalszej części uroczystości zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów. Na gości czekać będzie również możliwość zwiedzania szkoły oraz wspólnego spotkania przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców Koła Gospodyń Wiejskich z Czułczyc i Jagodnego. Odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu poetycko-plastycznego pod tytułem Święty Jan Paweł II oczami dziecka, realizowanego przez naszą szkołę. Ten wyjątkowy dzień będzie także okazją, by podzielić się z Państwem tym, co udało się stworzyć dzięki otwartym sercom, niezwykłemu zaangażowaniu naszej społeczności lokalnej. Chcemy z dumą pokazać, że nawet w niewielkiej miejscowości można realizować piękne i wartościowe inicjatywy, jeśli obok ciebie są ludzie pełni życzliwości, pasji i gotowości do działania. To też piękny przykład jedności i współpracy, z którego jesteśmy ogromnie dumni. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
7: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół szkół energetycznych i transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół szkół energetycznych i transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie.

1996 roku Tomasz Zimoch, komentując mecz Widzewa z duńskim Brøndby w eliminacjach do Ligi Mistrzów, krzyczał: "Panie Turek, kończ pan ten mecz!" Za to w 2026 chełmscy karatecy Kanku skończyli w Turku z kilkoma medalami. O przywiezionych z Wielkopolski krążkach usłyszycie niedługo w spotecie Radia Bondon. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, ale nie tylko lokalny spotet będzie wiodącym tematem teraz w rytmie dnia, bo później jeszcze o zdrowiu usłyszycie w Witaminie FM. Konkretniej dziś będzie o emeryturach naszych seniorów. No, w końcu za leki trzeba jakoś zapłacić. Wprawdzie jeszcze nie czerwiec, ale już teraz Pride. In the name of love. YouTube. 22 minuty po 16.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Sprzedali mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z miejscami na podium reprezentanci Cementu Gryfa Chełmu wrócili z Pelplina, gdzie rozegrały się Mistrzostwa Polski LZS. O szczegółach wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
15: Najlepiej wypadł tutaj Adam Gosiorowski, który nie dał żadnych szans swoim rywalom i zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce, medal srebrny, zdobyła Natalia Wawron, natomiast medale brązowe zdobyli Lena Kutarba, Kornelia Bąk i Oliwier Ragan. Drużynowo Cement Gryf w klasyfikacji dziewcząt został sklasyfikowany na 3 miejscu.
14: W tym samym czasie troje innych zapaśników klubu wracało do kraju z bułgarskiego Samokowa, gdzie rywalizowali w Mistrzostwach Europy U15. Ponownie Zdzisław Biały.
15: Najlepiej spisał się na tych mistrzostwach Kamil Kierajewski, który dostarł aż do walki o medal. Kamil stoczył walkę o brązowy medal z zawodnikiem z Bułgarii. Nie wygrał tej walki i ostatecznie zajął wysokie 5 miejsce. Natomiast Natalia Strojna po jednej wygranej i jednej przegranej walce została sklasyfikowana na 7 miejscu. I podobnie Andrzej Barabas również wygrał jedną walkę. Jego Później rywal nie doszedł do finału i Andrzej został sklasyfikowany na 9. miejscu.
14: Wraz z zawodnikami do Bułgarii udali się trenerzy Dariusz Kucharski i Krzysztof Gajek. 9 czerwca Szkoła Podstawowa w Świerżach organizuje bieg zabytkową Aleją Grabową, którego stawką będzie Puchar Wójta Gminy Dorohusk. Jest to już 4. edycja tego wydarzenia, które rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Do udziału zaprasza nauczyciel placówki Sebastian Kogut.
16: Celem naszej imprezy jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zachęcenie do biegania, a także integracja uczniów z różnych szkół i środowisk. Uczniowie będą rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych. Dystans będzie dostosowany do możliwości od 400 metrów do 1400 metrów. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całego powiatu chełmskiego, a zapisy poprzez kontakt telefoniczny naszej szkoły oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniamy dobrą zabawę, poczęstunek, nagrody.
14: Patronat nad biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. 7 pięściarzy Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie ma za sobą udany start w Memoriale Stanisława Zalewskiego, który rozegrał się w Lublinie. Walki sparingowe wygrali tam Kevin Aftyka, Oskar Szpindowski, Żenia Ryszko i Seweryn Szachun. O zwycięskim pojedynku turniejowym mówi trener Bastionu Wojciech Zaprawa.
17: Kordian Kłaga, nasz młodzik, który jednocześnie jest najbardziej doświadczony z zawodników, w pojedynku z zawodnikiem z Radomia, przeważał w każdej rundzie, pięknie kontrował, zamykał rywala pod linami, no i ostatecznie wygrał zasłużenie jednogłośnie 3-0 na punkty, z czego jestem zadowolony. I wiadomo, że był to typowy lokalny turniej, ale doskonała okazja, żeby się sprawdzić, także kolejna cegiełka w budowie naszych zawodników po prostu została dołożona tego dnia.
14: W walkach turniejowych pojedynkowali się jeszcze Oliwia Kostecka i Kornel Czajkowski, którzy po zaciętych starciach musieli uznać wyższość rywali, chociaż niejednogłośnie tymi decyzjami sędziów. Do udanych udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Gródek mogą zaliczyć reprezentanci klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie. Wrócili stamtąd z 9 medalami zdobytymi zarówno w kumite, jak też w kata. O szczegółach sensei Waldemar Kozioł.
18: Doskonały występ naszych seniorów, czyli tutaj w wieku powyżej 35 lat, czyli Marta Śliwińska i Andrzej Podgórski drugie miejsca zajęli, a syn Andrzeja Paweł Podgórski pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, drugie miejsce też zawodnik z Kanku, czyli Szymon Woźniak też w kategorii tej dziecięcej 8-9 lat. Także uważam, że jak na tak małą ekipę ta ilość medali, czyli 5 srebrnych, złotych i 3 brązowe, to doskonałe wyniki.
14: W turnieju brało udział 116 osób z 15 rodzimych dojo.
19: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
20: Bonton Radio. W rytmie dnia.
21: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Tegoroczna waloryzacja emerytur już za nami. Czego jednak mogą spodziewać się seniorzy w przyszłym roku? Mamy pierwsze prognozy, które dziś omówimy. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od tego, jak wyglądały wypłaty emerytur w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Poprzednie lata to wyraźny wzrost. W 2024 roku średnie świadczenie wynosiło około 3080 zł, w kolejnym roku w analogicznym okresie było to 3700 zł. Żebyście mieli jeszcze lepszą skalę do porównania, w roku 2014 średnio emeryt na Lubelszczyźnie otrzymywał 1850 zł. Dzisiaj więcej jest warta najniższa emerytura, około 1978 zł. Wzrost w ostatnich latach był wyraźny. Niestety następny rok zapowiada mniej dynamiczny wzrost. Wstępne rządowe prognozy wskazują, że emerytury po następnej waloryzacji w marcu 2027 roku wzrosną o nieco ponad 3%. To znaczy, że z 1978 zł najniższe świadczenie będzie wypłacane w wysokości 2041, czyli nieco ponad 60 zł wzrostu. Ostatnio te najniższe świadczenie wzrosło o 100 zł. Te wszystkie wskaźniki wynikają z założeń rządu dotyczącego inflacji i wzrostu płac. To się jeszcze może zmienić, bo w Sejmie dalej znajduje się projekt waloryzacji kwotowo-procentowej, który nieco by tą kwestię usztywniał i lokował w konkretnej kwocie plus procent, co byłoby korzystniejsze dla seniorów. Oczywiście cała sprawa nie dotyczy 13. emerytury, ale generalnie wiecie, no za coś trzeba kupić leki, no żeby zdrowie podtrzymać albo gdzieś wyjechać i odpocząć w końcu. Taki rozkład wydatków potwierdza raport Fakt Senior za rok 2025, przynajmniej jeżeli chodzi o 13. 29% idzie na wyjazdy, z kolei w co piątym przypadku pieniądze idą na leki. Tak więc dla wszystkich seniorów, którzy nas teraz słuchają, życzę wam dużo zdrowia, jak najlepszych emerytur i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado, Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

To był Pharrell Williams w niezwykle uśmiechniętym przeboju Happy za nami. No i za nami też popołudnie w rytmie dnia dzisiaj. Kochani, dziękuję wam za to spotkanie. Janek Zieliński, ja wam się kłaniam, życzę miłego popołudnia. No i zapraszam was jeszcze na godzinę 20, gdzie serwuję dla was Pika Wara Show. Oczywiście najlepsza selekcja rapowych nutek dzisiaj z okazji Dnia Mamy. Tak więc mam nadzieję, że z uśmiechem wyjdziecie dzisiaj z tego spotkania naszego w Radiu Bonton. Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Reklama.

0: co z cenami paliw, szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
1: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Trudno oczekiwać, żeby samo odtworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
1: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach, gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
2: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
1: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
0: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy, co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
0: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twoje PIT, miała 110 lat.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Co w programie jutrzejszej 35. już sesji Rady Miasta Chełm? Radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie oraz projektem likwidacji żłobka miejskiego Słoneczko, która miałaby nastąpić już z końcem sierpnia. Miasto tłumaczy tę decyzję spadkiem liczby urodzeń i malejącą liczbą dzieci w placówce. Za kilka dni Okrzów ponownie stanie się stolicą regionalnego pszczelarstwa. Odbędzie się tam 28. nadbużańskie święto pszczoły, które od lat promuje tradycje pszczelarskie i zdrowe produkty prosto z pasiek. Organizatorzy zachęcają, zapraszają i przypominają na co dzień o wartości takich produktów jak pyłek pszczeli, propolis czy mleczko. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także szczegóły dotyczące najbliższego spotkania organizowanego przez dyskusyjny klub filmowy Rewers. Co tym razem będzie można zobaczyć na ekranie i z kim na ten temat porozmawiać, zapraszam na wiadomości lokalne o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 stopni na północy do 17 na południu.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi, podpis kwalifikowany do KSeF.
8: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.
9: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam we wtorek, 26 maja. To oznacza, że zanim przejdziemy do muzyki, z całego serca życzymy wszystkim mamom w Chełmie i okolicach wszystkiego, co najpiękniejsze. Teraz czas na dawkę muzycznych faktów, które idealnie nakręcą wam wtorek. Naszą podróż zaczynamy w roku 1926, dokładnie 100 lat temu na świat przyszedł Miles Davis, jeden z największych, najbardziej wpływowych i innowacyjnych muzyków XX wieku. Geniusz trąbki, który kilkukrotnie całkowicie zmieniał oblicze jazzu, wprowadzając go na salony i łącząc z rockową energią. Choć odszedł w 1991 roku, jego album Kind of Blue to absolutna świętość w każdej muzycznej kolekcji. Przenosimy się do roku 1948. 26 maja urodziła się Stevie Nicks, charyzmatyczna wokalistka i ikona grupy Fleetwood Mac, a także niezwykle popularna artystka solowa. Jej głęboki, charakterystyczny głos i mistyczny wizerunek na scenie ukształtowały brzmienie takich megahitów jak Dreams czy Reunion. Dziś ta rockowa czarodziejka kończy 78 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1967. Wyjątkowy dzień w historii rocka. Brytyjski zespół The Move wydał swój kultowy, psychodeliczny singiel I Can Hear the Grass Grow. Utwór idealnie wpisał się w klimat nadchodzącego

kwitnącego lata miłości stał się jednym z hymnów tamtej niezwykłej, barwnej, hipisowskiej epoki na wyspach. Smutna kartka z roku 2022, dokładnie 4 lata temu, świat muzyki pogrążył się w żałobie po stracie Andy'ego Fletchera, współzałożyciela i wieloletniego członka legendarnej grupy Depeche Mode. Fletch był spoiwem zespołu, człowiekiem z cienia, bez którego ta synthpopowa machina nie działałaby tak perfekcyjnie przez kilka dekad. Pamiętamy dziś o tym skromnym geniuszu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak hucznym świętowaniem urodzin faceta, który jest żywym dowodem na to, że rock'n'roll to najlepszy eliksir młodości. Dokładnie 62 lata temu, 26 maja 1964 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Leonard Albert Kravitz, którego wszyscy znamy po prostu jako Lenego Kravitza. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent i absolutna ikona stylu kończy dziś 62 lata. Leny od przełomu lat 80. i 90. genialnie miksuje hard rocka, funk, soul i pop, tworząc hity, które od lat rządzą w eterze radia. Co ciekawe, na większość swoich płyt sam rozgrywa partie niemal wszystkich instrumentów. Zamykając nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie, nie możemy zagrać niczego innego. Skoro świętujemy urodziny Lenego Kravitza, na 104,9 FM musi zrobić się naprawdę gorąco. Wrzucamy utwór z 1993 roku, który ma w sobie tyle energii, że z miejsca przegoni resztki zmęczenia. Rozrusza was w drodze i sprawi, że mocniej chwycicie kierownicę. Przed wami jubilat w swojej absolutnie szczytowej, rockowej formie. Are you gonna go my way?

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.

0: Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama.
6: Jest 17.30, a to czas na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Zapraszam na szczegóły. Eliza Kudalska-Nowosad. Jutro radni miejscy w Chełmie spotkają się na 35. sesji Rady Miasta. W porządku znalazło się ponad 20 punktów, wśród nich kilka tematów ważnych dla mieszkańców. Sporo emocji może wzbudzić projekt uchwały dotyczący reorganizacji zespołu miejskich żłobków. Zakłada on likwidację żłobka Słoneczko przy ulicy Wolności. Placówka miałaby zostać wyłączona z zespołu i zlikwidowana z końcem sierpnia tego roku. Miasto tłumaczy ten krok demografią. W uzasadnieniu wskazano, że liczba urodzeń w Chełmie systematycznie spada. W 2022 roku urodziło się 311 dzieci, a w 2025 już tylko 219. Według danych z maja tego roku do Słoneczka uczęszczało 44 dzieci, choć placówka dysponuje 89 miejscami. Radni zajmą się też zmianami w budżecie miasta, a także wieloletniej prognozie finansowej. Dochody Chełma mają wzrosnąć do ponad 791 milionów złotych, a wydatki do ponad 894. Ważnym punktem będzie też informacja o rynku pracy. Z dokumentów wynika, że na koniec ubiegłego roku w Chełmie było 1884 zarejestrowanych bezrobotnych. Z kolei 906 osób pozostawało bez pracy długotrwale. Na sesji pojawią się również tematy pomocy społecznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi czy dotyczące zdrowia psychicznego. Radni rozpatrzą też skargę na prezydenta Chełma. Już 7 czerwca Okrzów ponownie stanie się centrum regionalnego pszczelarstwa. Przed nami bowiem 28. nadburzańskie święto pszczoły.
7: No i tutaj uroczystość rozpoczniemy oczywiście mszą świętą o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marikowego w Okrzowie. Około godziny 10.30 nastąpi rozpoczęcie oficjalne na boisku zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie. Na uczestników czekają stoiska pszczelarskie i nie tylko. Będziemy też edukować, ponieważ mamy też stoisko poświęcone zapylaniu roślin oraz rozpoznawanie pyłków kwiatowych, degustacje miodów, konkursy, występy artystyczne oraz pszczela strefa odkrywców. Będzie to coś nowego, które będzie można samodzielnie wykonać domek dla owadów zapylających. Ja ze swojej strony wraz z zarządem zapraszamy serdecznie całe rodziny do wspólnego świętowania w najsłodszym wydarzeniu regionu.
6: Mówi Sławomir Padowski, prezes Nadburzańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie. Podczas święta sporo uwagi zostanie też poświęcone jakości produktów pszczelich. Organizatorzy zachęcają do kupowania miodu bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Oprócz samego miodu promowane będą również inne produkty pszczele, cenione za swoje właściwości zdrowotne.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Już w najbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, o którym więcej Piotr Stelmaszczuk.
8: Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej. Poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez cały życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem.
6: I jak na dyskusyjny klub filmowy przystało, po seansie przyjdzie czas na dyskusję o produkcji wraz z zaproszonymi gośćmi, którymi będą reżyserka filmu oraz operator filmowy. Początek seansu o 18.00.
5: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama. Bon Bon Radio. To godzina

0: to zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
1: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
0: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
2: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
0: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami, zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
3: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chińczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
6: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamu ani na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5 może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
5: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajpan. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a 3 dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stanicki.
7: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xawiera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy.
5: Mówił Mateusz Stanicki.
0: Jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Najsłoneczniej będzie w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie. Na

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva, www.precto.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. O godzinach. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Reklama. Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama. Bon ton radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć kochani, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w radiu Bonton. Dziś cofamy się do momentu, kiedy królował hip-hop w stylu pop, a jeden z największych hollywoodzkich aktorów był raperem z kaloryferem na brzuchu. Tak jest, dziś odkurzamy energię lat 90., ale przede wszystkim jeden z najbardziej kultowych wokali w historii muzyki dance. Czas na Marky Mark and the Funky Bunch i ich Good Vibrations. Posłuchajcie tej niesamowitej historii. W 1991 roku ten utwór był wszędzie. Good Vibrations wylądowało na szczycie list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Ale co w nim jest najciekawsze? Otóż Marky Mark to tak naprawdę pseudonim artystyczny Marka Wahlberga. Tak, ten sam Mark Wahlberg, którego znacie z poważnych ról filmowych, zaczynał swoją karierę jako młody, kontrowersyjny raper. Po sukcesie Good Vibrations z czasem porzucił to wizerunkowe alter ego, stając się supergwiazdą kina. To jest odkurzenie artysty. Ale to nie wszystko. Prawdziwym sekretem tego utworu jest ten absolutnie potężny kobiecy wokal, który słyszycie w refrenie. Feel it, feel it, feel the vibration. Ten głos nie należy do żadnej z wokalistek Funky Bunch. To jest sample, czyli fragment z piosenki Love Sensation, którą w 1980 roku nagrała legendarna diva disco Loretta Holloway. To, co słyszycie w Good Vibrations, to jej czysta, nieprzetworzona moc. Co więcej, początkowo Loretta Holloway nie została odpowiednio wymieniona i wynagrodzona za użycie jej wokalu, co doprowadziło do sporu sądowego. Ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość, a Holloway otrzymała zasłużone honory i pieniądze. To jest dopiero historia. Utwór, który łączy w sobie rapera, przyszłą gwiazdę Hollywood i niesamowity, skradziony kawałek disco. Czas to odkurzyć. Good Vibrations, Marky Mark i The Fun.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku, od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nerdotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
1: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
2: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
3: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
1: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
0: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Kołczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
4: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
5: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
4: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni leczalny.
0: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
6: Bonton Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chińczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś się serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
8: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo, mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
7: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
9: Of course, always. I mean...
7: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju.
6: Of course, I always consider her as the favorite.
7: Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magdalinet i Magdalena Frech. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Korupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
0: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
9: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton. I wszystko gra. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Newsy dnia.
1: Witam ponownie, tym razem w magazynie jest 19.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Prace budowlane obwodnicy Chełma na wysokości Chorodyszcza wchodzą w kolejny etap, co oznacza postępy, ale też i utrudnienia dla kierowców. Już dziś były odczuwalne i tak będzie przez kilka kolejnych dni, bo wprowadzono na tym odcinku ruch wahadłowy. Drogowcy zaplanowali położenie masy bitumicznej, a następnym krokiem będzie wykonanie oznakowania i stąd potrzeba wprowadzenia nowych zasad ruchu. W tym miejscu kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. A zupełnie niedawno w nieco innym miejscu ponad 100-tonowa lokomotywa wjechała na wiadukt kolejowy budowany w ramach obwodnicy. To ważny test konstrukcji, która znajduje się w ciągu linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa. Na obiekcie przeprowadzono w ten sposób próby obciążeniowe. Ich celem było sprawdzenie, jak wiadukt zachowuje się pod wpływem dużego, stałego i długotrwałego obciążenia. Lokomotywa pozwoliła inżynierom ocenić pracę konstrukcji w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi obiekt będzie musiał mierzyć się po oddaniu do użytkowania. Podczas testów sprawdzano m.in. ugięcie wiaduktu, czyli to, czy konstrukcja pod ciężarem zachowuje się zgodnie z założeniami projektowymi, a to jeden z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa tego typu obiektów. Zebrane podczas próby dane są teraz analizowane przez inżynierów. Wyniki obciążeń próbnych będą częścią dokumentacji potrzebnej do uzyskania zgody na użytkowanie wiaduktu, a to kolejny istotny etap na budowie obwodnicy Chełma. Po zakończeniu badań, analiz i odbiorów technicznych wiadukt będzie mógł zostać dopuszczony do użytkowania. Z okazji dzisiejszego święta sprawdzamy, jak wyglądają najnowsze statystyki z województwa lubelskiego, które przynoszą ciekawe i ciepłe informacje o tutejszych mamach. Okazuje się, że najwięcej maluchów przychodzi na świat w ramionach pań w wieku od 30 do 34 lat. W tej grupie wiekowej w całym regionie urodziło się ponad 4200 dzieci. Tuż za nimi plasują się mamy o kilka lat młodsze, w wieku od 25 do 29 lat. Na Lubelszczyźnie przeważają porody jedynaków, które stanowią niemal 43% wszystkich narodzin, ale niewiele mniej, bo 36% to narodziny drugiego dziecka w rodzinie. Z kolei, jeśli spojrzymy na mapę regionu i tak zwany współczynnik dzietności, to absolutnymi liderami są powiaty łukowski oraz rycki. Tam właśnie statystycznie rodzi się najwięcej maluchów, wyraźnie powyżej średniej nawet dla całego kraju. Dzisiaj Dzień Matki, dzień kwiatów, laurek, życzeń i ciepłych słów, ale jak przypominaliśmy dzisiaj w wiadomościach, Dominika Zelent, mama małego Szymka, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna, prosi właśnie dziś o coś zupełnie innego.
2: Ja nie marzę o prezentach. Jestem mamą Szymka i marzę tylko o jednym, żeby moje dziecko było zdrowe, żeby mogło bawić się, skakać, żeby nie musiało się martwić o jutro. I w tym wyjątkowym Dniu Matki proszę, podarujmy Szymkowi szansę. Szansę na lepszą przyszłość. Jeśli nie możecie, to udostępnijcie. To dla nas bardzo wiele znaczy.
1: Szymek każdego dnia walczy z ciężką, postępującą chorobą genetyczną, która odbiera dzieciom siłę, sprawność i normalne dzieciństwo. Rodzina zbiera pieniądze na kosztowną terapię, która może dać chłopcu szansę na przyszłość. W Dniu Matki Dominika Zelent apeluje, zamiast kwiatka podarujcie Szymkowi szansę. A zbiórkę dla chłopca można wesprzeć za pośrednictwem strony Się Pomaga. W Kanie ruszyła akcja wsparcia właścicieli psów. Sołtys Paweł Głażewski przekonuje, że nadchodzące miesiące będą najlepszym czasem na to, by zadbać o zapasy na trudniejsze czasy. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia było pozyskanie karmy od Fundacji For Paws, wschodni patrol dla zwierząt. Jak poinformował sołtys, do miejscowości trafiło 150 kg suchej żywności. Przeznaczona jest dla psów, które są w trudnej sytuacji. Akcja ma wesprzeć tych właścicieli psów, którzy z różnych powodów mają trudności z zapewnieniem odpowiedniego wyżywienia swoim zwierzętom. Organizatorzy podkreślają, że celem jest to, aby żaden pies w miejscowości nie cierpiał głodu podczas chłodniejszych miesięcy. Dystrybucja karmy odbywa się bezpłatnie. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia powinny zgłosić się bezpośrednio do organizatorów i ustalić odbiór. Inicjatywa ma również wymiar charytatywny. Przy okazji odbioru karmy mieszkańcy zachęcani są do przekazywania niepotrzebnych tekstyliów, bo te mogą posłużyć zwierzętom przebywającym pod opieką fundacji. Niepotrzebne już tkaniny mogą się okazać bezcenne wówczas, kiedy temperatury będą zdecydowanie niższe. Gmina Leśniowice w ostatnich miesiącach skupiała uwagę na lokalnych artystach, rzemieślnikach i animatorach życia społecznego, realizując projekt Zoom na twórców kultury. Dziś o 17 w przestrzeniach Centrum Kultury w Leśniowicach odbyło się jego uroczyste podsumowanie.
0: Tworząc projekt, towarzyszyła nam przede wszystkim idea zaangażowania młodych mieszkańców gminy w życie naszej lokalnej społeczności. Naszym celem było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży warsztatów edukacyjnych na wysokim poziomie, ale takich, które zainteresują młodzież i które będą wpisywały się w ich młodzieżowe trendy codzienności, czyli filmiki, TikToki, rolki. Stąd zrodził się pomysł warsztatów filmowych, ale żeby nie skończyło się tylko na tych samych warsztatach, podczas zajęć praktycznych młodzież, ucząc się, jednocześnie nagrywała materiał, który po montażu pozwoli na stworzenie gotowego filmu dokumentalnego.
1: Mówi Magdalena Głowacka, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.
3: Puls dnia.

0: sercu może.
1: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Reklama.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: To jest Bonton Radio.
1: Baby, I see what's on your mind.

0: Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
1: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
0: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
2: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
0: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
3: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
4: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
5: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu. O Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
4: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinę z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
6: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka, topspin.
4: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
0: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport. Jutro chłodniej niż dziś. Do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie Polski, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz do 75 km na godzinę.
7: Bonton Radio. I wszystko gra. Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

to oczywiście było Serce Matki, Kękę, za nami w Radiu Bonton w Pikawa Rap Show. Witam was w ten wyjątkowy dzień. Właśnie dzisiaj mamy Dzień Matki i z tej okazji postanowiłem trochę utworów o mamach wam zagrać, a tych utworów rapowych jednak trochę jest. Na początek poleciał Piotr z Radomia, w którego twórczości właśnie i mama, i tata też. To były bardzo ważne postaci, bardzo często o nich wspominał. No i dzisiaj prześledzimy sobie kilka tych utworów. Będzie i pięknie, i miło, ale też będzie i troszeczkę refleksyjnie. Zaczniemy sobie od kilku utworów z polskiego rapu. Na początek klasyk, chyba jeden z najstarszych polskich utworów rapowych o mamie właśnie. To dla ciebie, mamo, duet Vienio Pele, gdzie oczywiście jest to pozycja z ich kultowego autentyka, pierwszego autentyka z roku 2002. Później jeszcze z okazji Dnia Mamy Solar i Białas wydali bodajże w 2016 albo 2017 roku utwór Mama. Też był to dosyć ważny temat dla ich obu w swojej twórczości. No i także potem coś nowszego, Ten Typ Mes i Berson gościnnie w utworze Mama's Boy z albumu Mesa Hello Baby.

0: jakie tu są te ceny?
1: 40-50 zł. 20 zł te mniejsze koszyczki, proszę bardzo. 150.
2: A to jak się nazywa taka kompozycja?
1: Tulipan. Kompozycja tulipan. Tu może być różyczka połączona z tulipaniem.
0: A tam mamy to, które by pani policzyła?
1: Słucham?
0: Tam mamy.
3: Na urodzinki?
1: Tam mamy, to zawsze czerwone.

0: Ślicznie, a powiedz myszko mama,
1: mama,
0: tata,

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Mama mnie słucha, mama mnie...

Tym razem jednak coś z zagranicy w Pick Up Rap Show w radiu Bonton. Też ponownie nowsza pozycja, ale dla tych, co bardziej się lubują w tych oldschoolowych brzmieniach, A Quick 16 for Mama. Jeden z moich ulubionych kawałków z ostatniego projektu grupy De La Soul, Cabin in the Sky. Oczywiście tutaj już bez Dave'a w składzie, niestety. I panowie razem z Killer Mike'iem właśnie szesnastki dali dla swoich mam. No a później już totalna klasyka, jeden z najsłynniejszych utworów nieodżałowanego Tupaka, czyli Dear Mama.

No jak mowa o mamach, no to nie mogliśmy nie wspomnieć o Kanye Westie, dla którego mama no zdecydowanie była tą najważniejszą postacią w jego całej karierze. On zresztą nagrał cały album nazwany na jej cześć, czyli Donda z roku 2021. Szkoda, że potem Kanye niestety trochę zanurkował. No ale nie o tym my dzisiaj. Będzie i wesoło, bo będzie kawałek Hey Mama z Late Registration. Później jeszcze już bardziej refleksyjnie z tych serii tych kawałków wypuszczonych poza albumami. Między innymi Kanye nawiązał współpracę z Paulem McCartneyem i oni nagrali utwór Only One już lata po tym, jak mama Kaniego właśnie, Donda West, niestety tragicznie po nieudanej operacji redukcji piersi niestety odeszła z tego świata. To jest w ogóle cała oddzielna historia.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Kawara Show.

Skoro już weszliśmy w te bardziej refleksyjne tony, no to dwa kawałki z polskiego rapu. Peja, Kochana Mamo, Rychu Peja, Solówka na projekcie Na Serio. No i tutaj Rychu wspomina swoją mamę, która nagle od niego odeszła, zresztą na którymś podcaście opowiadał tą niezwykle smutną historię, jak rano poszedł obudzić mamę i znalazł ją zimną, martwą niestety, i musiał przebyć bardzo długą drogę po ojca, bo wtedy jeszcze telefonów nie było. No i chyba jeden z moich ulubionych utworów z dyskografii Problemu, przejmujący storytelling o mamie w domach z betonu na samplu z tego samego kawałka z lat wcześniejszych właśnie tutaj nam poleci. To jest z kolei utwór z drugiego Art Brutu.

To na koniec w Pick Up Rap Show odwróćmy już perspektywę, bo było dla mam, a teraz od mamy. Dzisiaj tak się składa, że 51. urodziny obchodzi Lauryn Hill. Oczywiście bardzo uznana artystka wcześniej we Fugees, później solowo też oczywiście z kultowym Miss Education of Miss Lauryn Hill. I tam na tym krążku ukazał się utwór zadedykowany jej synowi To Zion, jeden z najpiękniejszych utworów na tym albumie. No i nim sobie właśnie zakończymy dzisiejsze spotkanie w Radiu Bonton. Janek Zieliński, to byłem ja. Kłaniam wam się i do usłyszenia już za tydzień. Wtedy już będziemy serwować premierę z maja. Także wpadajcie, wbijajcie i słuchajcie.

0: Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany: odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska BIS. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty DILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wnerska.
1: E-DILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta E-DILO ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę E-DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo E-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
0: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart E-DILO. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
2: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. Żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
0: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniel Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frank. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe nawet burze. W nocy od 9 do 16 stopni wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A środa będzie słoneczna, szczególnie na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwe deszcz i burze. Na termometrach od 15 do 26 stopni. Najmocniej jutro powieje podczas burz.

0: nigdy nie przeminą.
1: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
2: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
4: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
2: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
1: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
5: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
1: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to LipDub, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonane z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
6: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to LipDub, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
7: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
6: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry, Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
7: Osoby, które występują w tym LipDubie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
6: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
1: Zainteresowani udziałem w LipDubie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września. Środa już nie będzie tak upalna, jak było dziś. Jutro do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Słoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz do 75 km na godzinę.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie i przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.